Czy nie będzie wiecznie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

Warszawa 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mieli szóz. Nie zmieściły do walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, poko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciół mi wytwórzył.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: To jest Dawid. Damiano, Dawid, poniedziałek jest Goliatem. Dawid tego Goliata załatwi. A kto z Biblii nie za bardzo, no to niech wie, że potop już się skończył.
1: Dobrze, że tak wszystko ładnie objaśniasz. W poniedziałek o tej porze i rok trudno czasem te kropki połączyć, ale na szczęście jesteś ty.
0: O, proszę bardzo. Praojciec Ireneusz i ta, która zjadła jabłko, Joanna. Dzień dobry.

0: Eben i Halo w głośnikach RMF Max i takie hity na maksa sprawiają, że poniedziałek po prostu jest fajny.
1: A dzięki prezydentowi Karolowi Nawrockiemu rumuński niedźwiedź będzie miał lżej.
0: Wow, brawo!
1: No, prezydent Karol Nawrocki adoptował misia z rumuńskiego zoo i wszyscy biją brawo, no, jak powiedziała Aśka, ale ja się zastanawiam nad jedną rzeczą.
0: Tak?
1: Skoro w Rumunii być może przebywa poszukiwany Marcin Romanowski, no, to czy służby celne wypatrują na granicy kogoś przebranego za misia?

0: pieniędzy do wydania? Lepiej to przemyśleć.
1: O kurde.
0: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
1: No jak najbardziej, jak najchętniej.
0: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: I po reklamie.

0: Ariana Grande i hity na Maxa i Flash z regionu. Macie to o 6:00 tu w RMF Max.
1: I dieta, bo kalorie i samo ich liczenie nas nie odchudzi. Przynajmniej tak mówią eksperci. Trzeba z jedzenia czerpać przyjemność i wtedy jak nam smakuje, to łatwiej się chudnie.
0: Tak, zwłaszcza jeżeli radość sprawia wam unboxing waszej diety pudełkowej.
2: Tu RMF Max, Śląsk Maciek Borchulski. Witam was ponownie. Czas na flesz i na prognozę pogody. Zapraszam. Blisko 6 milionów złotych trafi do Tychów na remonty drogowe. Pieniądze zostaną zagospodarowane na połączenie ronda przy

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Miejsca wprowadzi chętnych emerytowany profesor Alojzy Czech. Uczestnicy będą mogli również posłuchać nastrojowej muzyki podczas koncertu zespołu pieśni i tańca Silezjanie.
4: Dodam tylko, że tegoroczna Noc Muzeów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach potrwa do godziny 22.
5: Tyle od Amadeusza Biurkowskiego. Beetlejuice lub jak kto woli, a jak w latach 90. tłumaczono ten film na naszym rodzimym rynku jeszcze na potrzeby kaset VHS, Żukosoczek, kultowy film Tima Bartona z 1988 roku trafił na deski Teatru Rozrywki w Chorzowie w formie musicalu. Śląska produkcja znalazła się w elitarnym gronie pierwszych europejskich realizacji tego broadwayowskiego hitu. To ma być widowisko na światowym poziomie, podkreśla Jacek Mikołajczyk, reżyser musicalu.
6: To jest taki tytuł, którym nie tylko trzeba się zmierzyć z pewnym specyficznym, pięknym, plastycznym światem wyobraźni Tima Bartona, ale to też jest taki film, który skutkował kanonicznymi, zupełnie ikonicznymi, kultowymi kreacjami aktorskimi. Oczywiście mowa przede wszystkim o Michaelu Keatonie i Winonie Ryder. Tak naprawdę te postaci Beetlejuice'a i postaci Lidii, no kojarzą się z tymi aktorami i każda próba zagrania tych ról będzie w jakimś stopniu dyskusją z tymi kreacjami, które są w głowach nas wszystkich.
5: Premierę zaplanowano na jutro na godzinę 18.30, a musical będzie grany w Teatrze Rozrywki przez najbliższe 2 tygodnie.

0: Najważniejszy w poniedziałek o 6.11 jest plan. Plan jest taki, żeby jakoś wytrzymać do środy. A potem, a wszystko już pójdzie z góry. I wcale nie chodzi o to pradawne powiedzenie, że jak środa zginie, to tydzień minie.
1: Nie?
0: Pogoda ma się naprawić.
1: A
0: powiedz jeszcze raz. Nie? Dzień dobry,
1: Ale nie, przepraszam bardzo, ale przepraszam. Z czego ty się tak śmiejesz? Powiedz mi, wytłumacz mi, co cię tak bawi?
0: Bo ja cię nie widziałam na juwenaliach, na których ja byłem. I
1: ale ja robiłam inne rzeczy.
0: Ale bardziej takie nie? Czy bardziej takie tak? Asia Mełzirek, Jakubek, jak przestanie zdobyć.

0: Oj, ta miłość do artystów jest odwzajemniona. Al Farben, René Miller, 18 minut po godzinie 6. Słuchacie RMF Max.
1: Ale weekend za nami, tak. Pełen emocji, różnych.
0: Asia przed chwilą zadała mi pytanie, o czym chcemy powiedzieć na początek godziny 6. Odpowiedziałam tak.
1: Tak powiedział, tak było, naprawdę. Eurowizja na początek.
0: 12 miejsce.
1: Tak, wspaniała Alicja z 12 miejscem. Brawo, Alicja brawo. Już w Polsce, polały się łzy wzruszenia, jak wracała na lotnisku, posypały się kwiaty. Brawo. Łzy się też lały w Barcelonie, bo Robert zagrał ostatni mecz na Camp Nou w barwach tego klubu.
0: To, że Robert płacze, to jedno. Pomyśl, jak płacze Matias. To jest ten od baciaty, co tam się uzanką lewandowską. Nie, no wiesz, tak tylko ile emocji jest. 19 minut po godzinie
1: 6.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design. Skol Fashion Fun.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
10: Znałem to już.
9: Dzięki RMF Max.
11: To tego się słucha.
9: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
11: Też bądź pierwszy.
12: Świeże hity.
11: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
12: Tylko w RMF Max.
13: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
14: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
16: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
17: Tak, tak.
16: Od 6 do 9.
17: Od 6 do 9 w Żabce.
16: Za 6,99 i że na bogato.
17: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
16: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
17: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
16: Dokładnie.
18: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Halo gracze! Od 22 do 24 maja Racibórz zmienia się w stolicę gamingu. Turnieje, strefa retro, flipery, Nintendo, VR i wiele więcej. Grasz dla zabawy czy o zwycięstwo? To wydarzenie jest dla Ciebie. Zapraszamy na Zamek Piastowski. Wstęp wolny. Poleca RMF Max.
20: Co to jest? Pyszne, słodkie i każdy chce na to przyjść? Truskawkowy dzień mamy w trzech stawach. Już 23 maja od 11 do 18 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Za darmo, w tym lody truskawkowe dla najmłodszych. Strefa relaksu dla mam, ścianka do zdjęć z giga truskawkami i karty podarunkowe na zakupy w trzech stawach i truskawkowe kosmetyki za wydanie minimum 250 zł w centrum handlowym. Zapraszamy! Ulica Pułaskiego 60, Katowice.
21: I po reklamie.

0: zawsze na dobry start dnia działa, dlatego jest w RMF Max.
1: Cios poniedziałkowy, uwaga, 6 do 8 godzin, tyle trzeba spać,
0: tak,
1: żeby się dobrze czuć.
0: Tak, są nowe badania nad snem i naukowcy to dokładnie policzyli. 6 do 8 godzin codziennie trzeba spać, bo im więcej śpimy, tym młodsi biologicznie jesteśmy.
1: To badania nad snem, badania nad życiem. Potwierdzają, bangaranga obudzi nawet tych, którzy spali jedynie 2 godziny. Poza tym, jak byliście na juwenaliach, jesteście usprawiedliwieni. Nie spać, zwiedzać. Słuchać, 28 i 7.

0: Griffin, Khalid i Kygo i Tugo. Słychać najlepiej w RMF Max, 21 minut przed godziną 7. U nas bez względu na porę hity zawsze na maksa.
1: Bez względu na porę i bez względu na pogodę, bo ta wiosna nas nie rozpieszcza. Jeszcze zimno będzie długo, ale wiemy, kiedy będzie ciepło.
0: Wow, jest! Super, kiedy?
1: Ciepło dopiero wtedy, kiedy zrobi się lato.
0: Lato.
1: Kalendarzowe.
0: A pamiętasz, jak mówiłaś, że chcesz jechać do Tajlandii i powiedziałeś, że żałujesz, że nie pojedziesz do Tajlandii, to właśnie teraz jest pora deszczowa.
1: Dzięki, czyli to jest moja wina, tak?
0: Nie, dlaczego twoja wina? Hej, Asia, tam gdzie niektórzy mówią, że jest czyjaś wina, ja uważam, że to jest twoja zasługa. Możemy zwiedzać świat, nie ruszając się w domu, znowu, ekstra, ekstra, na tej internecie. 20 minut i godzina 7.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
14: O.
13: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
16: Play. Panie Gessler, zaczynamy próbę.
17: Tak, tak.
16: Od 6 do 9.
17: Od 6 do 9 w Żabce.
16: Za 6,99 i że na bogato.
17: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
16: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
17: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
16: Dokładnie.
18: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: To jest lepsze niż poranna bangeranga, to jest More Than Friends i pozdrowienia od innej Dady Jankiego tu w RMF Max, 10 minut przed godziną 7.
1: Zrobiliście sobie w ten weekend selfie?
2: No, parę razy
1: to nawet. Oszuści się już cieszą, bo z selfie można się bardzo dużo o nas dowiedzieć, zwłaszcza jeżeli wystawiliście do zdjęcia dwa palce w geście Wiktorii, ten wskazujący i ten trzeci.
2: Pozdrówki, nie? Selfie.
1: No właśnie. No a oszuści potrafią sobie to tak przybliżyć, że z waszych opuszków palców ściągną, zczytają linie papilarne, a potem to już nie ma limitu.
2: To co ja mam wystawiać, żeby pokazać, że się dobrze bawię?
1: To nie jest dobre pytanie.
2: To jest bardzo dobre pytanie. W końcu mówimy o oszustwie w sprawie płatności zbliżeniowych, nie? Więc to się jakoś ze sobą łączy. Dajmy na to Dawid Podsiadło, pani to wszystko wytłumaczy.
3: Jest druga, zero, pięć.
2: No a się mogą dziać dziwne rzeczy.
3: Gdzieś mijasz moją twarz.
2: 6:50.
3: Więc

0: Supergirl i Superboys, to o nas i o was jest ta piosenka kilka chwil przed siódmą w RMF Max.
1: Dzięki. Za 4 minuty o siódmej informacyjny flash. Będą wiadomości dla kierowców. 40 na Opolszczyźnie. Z porannymi korkoutrudnieniami więcej w każdej ważnej oporannej o poranku sprawie za 4 minuty o siódmej. Bądźcie blisko RMF Max. Reklama.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
6: Sprawdź to sam, dzięki dał, kusi ceną każdy dział.
7: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
10: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
13: Majowy twist mieszkaniowy w Katowicach. Rabaty nawet do 1889 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami od Murapolu. Klucze do wybranych mieszkań odbierzesz jeszcze w tym roku. Więcej na murapol.pl.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid.
17: I po reklamie.

0: 98 i 1 FM.
1: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na Flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Tylko u nas świeże i sprawdzone informacje w skrócie. Krajowa 40.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Mila alkoholu. Nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów w tej sprawie.
4: Tyle Piotr Bułakowski. Za 2 godziny maturzyści zmierzą się z pisemnym egzaminem z historii. Spośród przedmiotów wybieranych przez uczniów ten zajmuje 8 miejsce. Po południu zaplanowano egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. No i to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści oczywiście wrócimy do Was punktualnie o godzinie 8, a teraz najnowsze informacje ze świata sportu i oczywiście pożegnanie Lewandowskiego. Na flesz sportowy w RMF Max otwiera piłka nożna. Były łzy i owacja na stojąco. Robert Lewandowski ostatni raz w barwach Barcelony. Piłkarz pożegnał się wczoraj z klubem. Lewy odebrał pamiątkową statuetkę z klubowym herbem i napisem jeden z naszych na zawsze. W meczu przedostatniej kolejki hiszpańskiej La Liga FC Barcelona pokonała 3-1 Real Betis. Zmieniamy dyscyplinę i przenosimy się na siatkarskie parkiety WG. Projekt Warszawa uległ w starciu z Iratem Bankasi Ankarą, a 2-3 w meczu o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. A walka o złoto przegrali tymczasem siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie. Spotkanie z Perugią zakończyło się wynikiem 0-3. Nie wygląda to niestety dobrze. Te pogodowe mapy prezentują się fatalnie. Na termometrach maksymalnie dziś okolice 13 kreski w Krakowie i w Katowicach. Niewiele więcej, bo 14 stopni w Trójmieście, 14 również w Poznaniu, 15 stopni w Rzeszowie, no i najwięcej 19 stopni w Warszawie i w Białymstoku. Poza tym niestety mają tutaj dominować gęste chmury, które jeszcze w dodatku przyniosą przelotne opady deszczu, a miejscami może zagrzmieć. Tak będzie od Suwalszczyzny aż po Podkarpacie.
5: Wstawaj, nie udawaj. W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
6: Zaczyna się super tydzień z RMF Max 4:30 po 7:00.

0: hity, jak zawsze, na maksa, ale łezkę słychać, są także,
1: słychać.
0: Także u Black Eyed Peas, 10 minut po godzinie 7, u nas optymistyczne, dzień dobry, Asia, Irek, siemano, rano, tu RMF Max.
1: A te łzy to one płyną z Barcelony, prosto do nas, bo Robert już oficjalnie zakończył swoją przygodę z tym klubem, no i teraz wszyscy mówią, że czeka przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej.
0: Och, być może. Dla rodziny to nie jest łatwe przedsięwzięcie, tak zabrać wszystko, rzucić.
1: Prawda, i się wynieść tam daleko.
0: Katalonię. Wiadomo, znajomy mi mówił, że tak w arabskim świecie to bardzo trudno się przede wszystkim trenuje tą baciatę.
1: Tak?
0: Wiesz, tak, zwłaszcza jak jesteś mężatką, bo w treningach baciaty najgorsze jest to ukamienowanie. Ja, ale to

0: Jak już musi być ten poniedziałek, to niech chociaż będzie w takim dobrym rytmie, jak przed momentem. All the time, John Samedi, The Chainsmokers, RMF Max.
1: O 18 minut po godzinie 7. Dzisiaj od rana polerujemy pomnik Roberta Lewandowskiego. Tutaj nabłyszczamy, piłka już leśni. A teraz 300 specjalnie dla was w sprawie tego jednego słowa, które dokładnie określa naszego Roberta.
0: Jak już znajdziecie to słowo, które określa naszego Roberta, to wpisujecie je w SMS-a i tego SMS-a wysyłacie pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów, bo to jest przepustka do zabawy, w której 300 są do wzięcia.
1: Pewnie jedno słowo, moc, super i tak dalej, albo super moc już jest wykorzystane. Wysyłajcie swoje jedno słowo, które najlepiej pasuje do naszego Robertinho Lewandowskinio. Wysyłajcie SMS bez żadnych dodatkowych opłat. A 300 już się czai tutaj właśnie w studiu RMF Max. 19 minut po 7.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Jak tam majówka?
6: Przedłużone wolne jezioro, ha, super! A ty?
5: A ja dowiedziałam się wszystkiego o przemyśle czasu wolnego.
6: Na Leżaku?
5: Na konferencji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości 5 maja. Wszystko o dotacjach na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na rzecz przemysłu czasu wolnego.
6: I mnie to ominęło?
5: Nic straconego. Zajrzyj na YouTube Fundusze dla Biznesu, a szczegóły naboru znajdziesz na stronie funduszedlabiznesu.scp-slask.pl.
7: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
12: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
13: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
14: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
15: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
16: Halo gracze! Od 22 do 24 maja Racibórz zmienia się w stolicę gamingu. Turnieje, strefa retro, flipery, Nintendo, VR i wiele więcej. Grasz dla zabawy czy o zwycięstwo? To wydarzenie jest dla Ciebie. Zapraszamy na Zamek Piastowski. Wstęp wolny. Poleca RMF Max.
17: Co ty taki zakręcony?
18: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
17: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
18: Co? Tak szybko?
17: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
18: Czekaj.
17: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
18: TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
17: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
19: Co to jest? Pyszne, słodkie i każdy chce na to przyjść? Truskawkowy dzień mamy w trzech stawach. Już 23 maja od 11 do 18 czeka na was mnóstwo atrakcji. Za darmo, w tym lody truskawkowe dla najmłodszych. Strefa relaksu dla mam, ścianka do zdjęć z giga truskawkami i karty podarunkowe na zakupy w trzech stawach i truskawkowe kosmetyki za wydanie minimum 250 zł w centrum handlowym. Zapraszamy! Ulica Pułaskiego 60, Katowice.
2: I po reklamie.

0: legenda, bo tak też o nim piszecie.
1: Zaje mocnym, to na przykład o Robercie Lewandowskim. Jednym słowem, bo to jest stawka, czy żeby zagrać o stawkę 300, to trzeba było najpierw jedno słowo, które najlepiej Robertinio, naszego kochanego Lewandowskinio, opisuje.
0: Roberto Kop na przykład.
1: O, super! Darek, siemano rano.
2: Siemano.
1: Darek, też łowca bramek. Jedno słowo, które opisuje najlepiej Roberta, naszego Lewandowskiego.
2: Fenomenalion.
1: Fenomenalion!
0: Piękne słowo. Wsiadaj z nami do samochodu, jedziemy dzisiaj na wycieczkę i nie może być inaczej. Dzisiaj razem pojedziemy do Robertowa.
1: Robertowa. Mamy takie piękne Robertowo w naszym pięknym kraju, a ja do Robertowa będę jechać z miejscowości, gdzie na co dzień trenują błękitni Cyców, czyli z Cycowa właśnie.
0: A ja jestem tam, gdzie gra Real Myszewo.
1: Myszewo.
0: Czyli w Myszewie. I do ciebie pytanie, Darek, kto ma bliżej do Robertowa? Aśka czy Irek?
1: Aśka z Myszewa czy Irek z Cycowa? Błękitni Cyców, Aśka czy Irek? Aśka,
0: szybko, szybko.
2: Irek. Ustalam Irek.
0: Nie wiem, dlaczego tak postawiłeś, ale nie. Tym razem źle. Stuwa poleciała, bo za słowo odpowiedź zabieramy ci pieniądze.
1: Aśka teraz do Robertowa jedzie z miejsca, gdzie na co dzień występuje Iskra Stolec.
0: A Irek, jak na Irka przystało, kibicuje klubowi o wdzięcznej nazwie Jaskiniowiec Rajsko. Aha. Czyli jedzie z Rajska. I kto ma bliżej do Robertowa?
1: Aśka czy Irek?
0: Aśka. Darek, skup się! Została ci stuwa. Ostatnie pytanie. Skup się, Darek. Irek jedzie z siedziby klubu Benfica Klisino.
1: Z Klisina właśnie.
0: Tak jest.
1: A Aśka do Robertowa, tam gdzie grają gladiatorzy, Pierusino.
0: No i kto ma? Dobrze!
1: Jezu!
0: Nawet nieczytany tym razem.
1: Bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Darek, stóweczka jest dla ciebie.
2: Dzięki.
1: No, dzięki.

0: przyznajcie się, na waszej liście ulubionych także jest Damiano Dawid. On śpiewał przed momentem w RMF Max 20 minut przed godziną 8.
1: I to jest czas na najbardziej klikalną ścieżkę rowerową w naszym kraju i jej wielkie, huczne otwarcie.
0: Brawo, gdzie mam wnieść tę pompę?
1: Pod Żywiec. Przyjechał wiceminister, przyjechała pani poseł, była lokalna władza, super. Górale w strojach z regionu, była czerwona wstążka, chleb super. I sól. I to wszystko po to, żeby otworzyć 500 metrów ścieżki rowerowej.
0: Naprawdę? 500 metrów? Jakby tego nie liczyć, to może się okazać, że koszty dojazdu tych wszystkich otwierających były tak duże, że można by drugą ścieżkę wybudować. Może nie tak długą, nie tak imponującą, ale jednak... Ścieżynie bezpiecznej drogi dla wszystkich słuchających Maxa o 7:41.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Za Pokrocia ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Q. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu MM Cars Omoda J.Q. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną, obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bocheńskiego 66.
9: Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni. Więcej pewności. Więcej kontroli. Odkryj SUV-y BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice zaprasza. Aleja Rozdzieńskiego 204.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
11: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na Maxa.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Dara zaraz po ogłoszeniu tych wyników z wielkim wzruszeniem dziękowała i powiedziała tak. No. Dziękuję mojemu mężowi, to on mnie zmotywował, żebym zgłosiła się do konkursu, bo bardzo się bałam.
1: Wow, brawo mężunia. Podobno nawet on wymyślił tytuł tej piosenki, przypominam, to jest Bangaranga. No powiedział mi Dara, Bangaranga. A ona powiedziała znowu Bangaranga. Albo równie przyjemna nowość od Milky.

0: To są wasze ulubione hity na maksa. Mamy ich co nie miara, będziemy je grali tak, że po ósmej, ósma za 4 minuty.
1: A we fleszu o ósmej ostrzeżenia z S5 w Śląskiem. Tam są drogowe utrudnienia.
0: Ale w szkole będzie bezpieczniej i o tym także doniesienia za chwilę. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły.
2: Reklama.
3: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
4: Skol Fashion and Fun.
5: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Dzień dobry, sąsiadce.
10: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
9: To do zobaczenia.
10: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
11: Nauczycielu, czy twoi uczniowie potrafią pomóc, gdy kolega zemdleje? Gdy koleżanka spadnie z huśtawki, to bezcenna wiedza, która ratuje życie. Wiemy, gdzie ją zdobyć. W Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Czeka tu nowość. Mistrzowie pierwszej pomocy. Jedyna w Polsce podziemna lekcja pierwszej pomocy pod patronatem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Zamień zwykłą lekcję w prawdziwą przygodę. Postaw na naukę przez działanie. Wybierz mistrzów pierwszej pomocy. Zajrzyj na muzeumgornictwa.pl i zarezerwuj zajęcia już dziś, zanim zrobią to inni.
12: Domowego ciepła nie warto odkładać na jutro. Postaw na sprawdzonego dostawcę najwyższej jakości certyfikowanego węgla. Jednego z polskich gigantów branży opałowej. Postaw na Broda Trans. Ogromne stany magazynowe groszku, pelletu, transport na całą Polskę, a nawet za granicę, to nie wszystko. Broda Trans to także kruszywa budowlane i drogowe oraz ozdobny kamień ogrodowy. Ruszaj do Będzina. Ulica Grzichowska 102C. www.brodatrans.pl 607 607 455.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
15: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w Szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
18: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Hit na maksa.
22: Śląsk 88 i 1 FM.
1: Jest ósma, jest flash w RMF Max. Garść świeżych informacji w pigułce Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam.
0: I na otwarcie uwagę prosimy kierowców. O poranku stoi krajowa 40 w Opolskiem. W Starych Kotkowicach doszło do wypadku z udziałem osobówki i ciężarówki. Droga między Głogówkiem a Kędzierzynem Koźlem jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi. A z problemami mierzą się teraz także korzystający z S5 w Śląskiem. W Świętoszówce samochód uderzył w bariery. Na odcinku między Cieszynem w stronę Bielska Białej przejazd możliwy jest wyłącznie prawym pasem. Co z obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce? W środę szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ma się spotkać z generałem Danem Kane'em, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
2: Chodzi o ostateczne przecięcie dyskusji, czy Stany Zjednoczone wstrzymują relokację swoich wojsk do Polski, czy nie. W weekend Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a więc Ośrodek Prezydencki, jak i Ministerstwo Obrony Narodowej wydały podobne komunikaty. Z nich jasno wynika, że takich planów nie ma, jednak wątpliwości wciąż są. Prezydent chce o nich rozmawiać z, jak to określił szef BBN, wszystkimi ośrodkami władzy w Polsce.
0: Tyle Michał Radkowski. Możliwe, że w przyszłości polskie

0: Matka Piersi. Badamy, nie tylko mamy. W wielu miastach w Polsce odbędą się bezpłatne badania profilaktyczne, nauka samobadania oraz spotkania i rozmowy. Więcej na stronie amazonkifederacja.pl. Złoto nie dla siatkarza Luronu CMC. Warte Zawiercie przegrali finał w Turynie 0-3 z włoską Perugią.
1: Trzeba oddać dzisiaj przeciwnikowi, że był po prostu śmietny.
0: Tyle Jakub Popiwczak, libero zespołu z Zawiercia. Łzy na Camp Nou. Robert Lewandowski pożegnał się z Barceloną, która wygrała wczoraj z Realem Betis 3-1.
2: Pero siempre llevar al Barcelona en mi corazón.
0: Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Tak mówił wzruszony ewidentnie Lewandowski. Mecz 33. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy szczęśliwy dla Legii Warszawa, która pokonała Lechię Gdańsk 2-1. Zerkamy na pogodowe mapy i niestety wygląda to fatalnie. Wiosna pokazuje nam raczej swoją kiepską stronę. Na termometrach maksymalnie okolice 13 kreski w Katowicach, w Krakowie 14 z plusem w Poznaniu. Podobnie będzie w Trójmieście. 15 stopni to Rzeszów i 19 najwięcej w Warszawie. Do tego w wielu miejscach niestety może dziś popadać. Zagrzmi od Suwalszczyzny przez Mazowsze po Podkarpacie, a najpiękniej będzie na północnym zachodzie kraju.
3: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
4: 4 minuty po 8:00. 4 wejściówki do parku rozrywki. Nie ma mowy o przypadku. Tu RMF Max.

0: Więcej porannej poniedziałkowej energii macie od nas. Adoremy w Max, lecą hity na Maxa. Jest prawie 10 minut po godzinie 8. Tu Asia, tu Irek, siemano rano.
1: Cześć, dzień dobry. No cześć. I cały internet zasypany pożegnaniem Roberta z FC Barceloną.
0: Tak jest.
1: Bardzo ładny obrazek, wzruszający, pojawił się na oficjalnym profilu klubu na Instagramie, na klubu Barcelona.
0: Co Barcelona napisała na pożegnanie dla Roberta?
1: Dziękuję za wszystko, lewy.
0: Ale to nie jest zwykłe dziękuję.
1: Nie, no bo jest
0: to
1: po polsku.
0: To jest dziękuję.
1: Tak.
0: Tam jest
1: polskie znaki. Dobrze, to powiem to jeszcze raz. No. Dziękuję za wszystko.
0: Dziękuję.
1: Przecinek, lewy, serduszko.
0: Mogli napisać całokształt. Albo wszyszczówsieńko. Ale i tak doceniamy.

0: Wyzywających dźwięków dzisiaj się przyda, takich numerów, które powodują, że nie możecie usiedzieć w miejscu. I tak właśnie gra RMF Max o poranku. Talk to you to another 55 Ultra.
1: 19 minut po godzinie 8, 4 wejściówki do parku rozrywki. Do wygrania są właśnie teraz, do wygrania są właśnie tu. Zabawa nazywa się Poranny Konkurs, a dzisiaj, no jak się domyślacie, inaczej być nie może. Trzeba odpowiedzieć sobie na jedno trudne pytanie. Co w tym wolnym czasie, jak nie grać w Barcelonie, będzie robił Robert Lewandowski?
0: Tak, bo on ma w ten poniedziałek trochę więcej czasu i pewnie będzie miał w poniedziałki trochę więcej czasu, więc podpowiedzcie, co Robert mógłby teraz zrobić albo robić.
1: Tak, zanim świat zorganizuje Lewandowskiemu nowe piłkarskie zajęcie, wasze podpowiedzi głosówkowo zostawiacie na Messengerze, RMF Max i te najfajniejsze propozycje dla naszego Roberta, co dzisiaj w poniedziałek Robert ma robić, może z wami w firmie, może z wami w domu, może z wami w pracy, może z wami w autobusie. Dajcie znać. Głosóweczki przyjmujemy. 4 wejściówki do parku rozrywki. Już przygotowane. Max.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
9: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
13: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Anny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Dzień dobry, cześć panie Robercie. Czwartego do padla potrzebujemy. Poziom taki, że chyba sobie poradzisz. Daj znać, dzisiaj 21. Na razie, hej.
2: Bardzo miła propozycja dla Roberta Lewandowskiego od Mariusza, bo skoro Robert będzie miał teraz trochę więcej czasu, to słuchacze RMF Max wymyślają, co z tym czasem Robert mógłby robić.
3: I swoją podpowiedź ma też Daniel.
4: Będzie się relaksował na działce i zbierał ogórki małosolne.
2: Smakowicie, smakowicie. Wszystko po to, by wygrać 4 wejściówki do Energylandii.
3: Na które apetyt ma też Dominika. Dominika! Dominika?
5: Może teraz razem ze mną oglądać mecze tej gówniary z paletką. Pozdrawiam.
2: Bardzo dziękujemy za twoją głosówkę. A 4 wejściówki do Energylandii dostanie Agnieszka.
6: No Robercik, i jedziemy. 1, 2, 3, zumba, hej, zumba, ha. Potrzebuję zastępstwa na wakacje, mam dla ciebie fuchę od zaraz.
2: A my mamy dla ciebie 4 wejściówki do parku rozrywki, poranny konkurs, Energylandia, mówią ci, baw się dobrze.
6: Zumba, hej, zumba, ha.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Jeżeli właśnie teraz ktoś obok was zaczął się ruszać w tym samym rytmie, to znaczy, że też ma włączony poranek RMF Max i dociera do niego dobra energia z głośnika ustawionego na maksa 20 minut przed 9.
1: Którego z polityków Polacy zaprosiliby na grilla? Taki sondaż się ostatnio wydarzył. No i Polacy mieli do wyboru wszystkie nazwiska, a najczęściej zaznaczali rubrykę z napisem żaden.
0: Żaden najpopularniejszy. No podobno to jest właśnie tajemnica sukcesu Patryka Jakiego.
1: Jakiego?
0: No właśnie tego. Tak.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bochyńskiego 66.
13: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
14: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
13: Ci, co ją znają, reagują.
14: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
15: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni. Więcej pewności. Więcej kontroli. Odkryj SUV-y BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice zaprasza. Aleja Rościńskiego 204.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.
22: Muzyka zawsze po pierwsze.
23: Tu się czuję hity.
22: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Dokładnie wiemy, co lubicie o poranku w poniedziałek. I dokładnie to dostarczamy wam prosto do głośników w RMF Max, Bausa i Magnetic.
1: I dokładnie z tych samych powodów 14 332 zł to za mało.
0: A 14 490 zł to za dużo.
1: A kwota, która jest dokładnie pomiędzy, to pieniądze, które są do wygrania w naszej zabawie za dużo, za mało.
0: Chcecie mieć szansę, żeby po te pieniądze sięgnąć, to trzeba się zgłosić. Najlepiej hasłem Max pod 7327.
1: A kto zamiast wiadomości woli sobie kliknąć więcej szans, niech w sprawie dużych pieniędzy wchodzi na nasze www.rmfmax.pl.

0: Katy Perry i Snoop Dogg, oni wiedzą, jak zrobić nam dobry poniedziałek.
1: O ile drożej będzie na czerwcowy weekend, żeby gdzieś pojechać?
0: To zły poniedziałek.
1: O tym będziemy mówić we Flashu o 9:00.
0: Jeszcze nie jest za późno. 4 minuty i 9:00.
2: Reklama. Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
3: Skol. Fashion. Fun.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic Dove. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic Dove. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę.

0: nagród Not Just a Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
1: Hej, jak tam majówka?
2: Przedłużone wolne jezioro, ha, super! A ty?
1: A ja dowiedziałam się wszystkiego o przemyśle czasu wolnego.
2: Na Leżaku?
1: Na konferencji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości 5 maja. Wszystko o dotacjach na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na rzecz przemysłu czasu wolnego.
2: I mnie to ominęło?
1: Nic straconego. Zajrzyj na YouTube Fundusze dla Biznesu, a szczegóły naboru znajdziesz na stronie funduszedlabiznesu.scp-slask.pl.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Domowego ciepła nie warto odkładać na jutro. Postaw na sprawdzonego dostawcę najwyższej jakości certyfikowanego węgla. Jednego z polskich gigantów branży opałowej. Postaw na Broda Trans. Ogromne stany magazynowe groszku, pelletu, transport na całą Polskę, a nawet za granicę, to nie wszystko. Broda Trans to także kruszywa budowlane i drogowe oraz ozdobny kamień ogrodowy. Ruszaj do Będzina. Ulica Grzychowska 102C. www.brodatrans.pl 607-607-455.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.

0: 98.1 FM.
1: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Dzień dobry, czas na flash i na prognozę pogody. Mamy godzinę 9 na zegarach. Wyjazd za granicę na długi czerwcowy weekend będzie w tym roku wyraźnie droższy. Wzrosły ceny o 26%, wylicza portal wakacje.pl. Czy to znaczy, że w ogóle nie ma szans na urlop w atrakcyjnej cenie?
2: Jeżeli ktoś będzie zwlekał do ostatniej chwili, to raczej powinien nastawić się na to, że jakąś ofertę być może znajdzie, ale pod warunkiem, że nie będzie miał wymagań konkretnych co do kierunku, czy do hotelu, czy do miejsca wylotu, czy konkretnego dnia wylotu.
1: Radziła Marzena German z portalu wakacje.pl, a te najpopularniejsze kierunki wybierane przez Polaków na czerwcówkę w tym roku to Turcja, Grecja i Egipt.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: No i mamy dla Was najświeższe informacje drogowe z Bytomia od naszego reportera. A w Bytomiu od dziś obowiązuje zmiana organizacji ruchu na ulicy Józefczaka. Co jest powodem, o tym Amadeusz Biurkowski.
3: Powodem jest przebudowa sieci niskiego napięcia. Z tego powodu od dzisiaj do 24 maja wprowadzono zmiany w organizacji ruchu przy ulicy Józefczaka od budynku numer 15 do 27A. Tymczasowa organizacja ruchu wiąże się też z wprowadzeniem zwężki. Jest dni od strony wspomnianych budynków. Drogowcy apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do wprowadzonego tymczasowego oznakowania.
1: Tyle od Amadeusza. Zniknęło wielkie zapadlisko w Będzinie. Spółka restrukturyzacji kopalń poinformowała, że zasypała wyrwę przy ulicy Świerkowej. Anna Kropaczek wie więcej na ten temat. Jak przypomina, zapadlisko powstało prawie 2 miesiące temu.
4: Tak, 22 marca ziemia

0: Przypominają, że też walczą o tytuł rowerowej stolicy Polski. Miasto włącza się do kręcenia kilometrów i w ogólnopolski projekt Aktywne Miasta. Gdzie w Gliwicach można wykręcić najwięcej kilometrów?
1: Jeżeli ktoś chce jeździć po mieście i chce jeździć użytkowo, to rozbudowywana stopniowo jest trasa ścieżek rowerowych. Czy to w pasie drogowym, czy poza pasem drogowym. No oczywiście najbezpieczniejsze są te, które nie biegną w ulicy, może w ten sposób. Stopniowo ją rozbudowujemy i na pewno to jest kwestia rozwojowa. Ale z uwagi na to, że Gliwice są położone tak peryferyjnie, jeżeli chodzi o metropolię, to mamy też bardzo blisko do różnych terenów zielonych i turystycznie też oczywiście można jeździć na tym rowerze. Ja też tak turystycznie jeżdżę.
0: Mówił Łukasz Gorczyński, wiceprezydent Gliwic. Do czwartku trwa testowanie aplikacji i szlifowanie formy przed główną rywalizacją. Więcej macie oczywiście na stronach Gliwic.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: A w RMF Max o poranku czas na najświeższą prognozę pogody. No i wystarczy wyjrzeć za okno, żeby wiedzieć, że nie będziemy mieć dla Was tutaj dobrych informacji. Poniedziałek na Śląsku i w Zagłębiu upłynie pod znakiem chmur, przelotnych opadów deszczu, a na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczyć możemy 12 stopni. No niestety ciśnienie utrzymuje się w normie, ale pozostałe warunki są kiepskie. Wiatr powieje dodatkowo z zachodu. W porywach może mieć prędkość 20 km na godzinę i przy takich warunkach na pewno to poczujemy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
4: Gramy hity na maksa.
5: I pomagamy uniknąć tragedii.
6: I dlatego tydzień przed faktem wam przypominamy, że Dzień Matki jest za tydzień we wtorek.
5: Było słychać w głosie, jak wam matka przypomniała. www.rmfmax.pl. Wjechały nowe konkursy, w których wszystko, co trzeba na Dzień Matki, jest do zdobycia. Kto chce zdobyć te prezenty na www.rmfmax.pl. Wchodzi właśnie teraz.
6: Do jutra, pa, pa.
5: A Siajrek 5 po 9.

0: To jest ta najpiękniejsza pora roku, kiedy gra RMF Max, czyli każda, no ale wiosnę bardzo kochamy i bardzo za nią kciuki trzymamy przy poniedziałku. No to się rymuje, no to się będzie dobrze grało i będzie się dobrze rozkręcało. O, cztery pory roku to był Wiktor Waligura, a w taki wiosenny, poniedziałkowy, fajny klimat, ja wiem, że większości z was się nie chciało, że trochę zmęczeni po weekendzie. Zresztą w weekend naprawdę bardzo dużo się działo i będzie dużo do wspominania, ale z drugiej strony będzie także dużo do pakowania tej energii i nakręcenia całego tygodnia. No, to się nagadało. Do 13, byle do obiadu, to jest najlepszy program do słuchania w pracy. Melduje się Piotrek Niewald. Dzień dobry.
1: Max. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
16: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
17: Tak, tak.
16: Od 6 do 9.
17: Od 6 do 9 w Żabce.
16: Za 6,99 i że na bogato.
17: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
16: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
17: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
16: Dokładnie.
18: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
19: Miau, wow! Kto to taki?
20: To kotociaki!
19: Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy. Już 23 maja, Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Gliwice. Zajęcia z kotociakami, warsztaty kreatywne, dmuchańce i konkursy z nagrodami. Dołącz do kotociaków 23 maja od 11 do 18. Więcej na osiągliwice.pl.
21: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.

Tato, tam przypomniała, no ładnie, to ładnie tak przy poniedziałku. No to teraz będzie trochę o rodzinie, nawet więcej niż trochę i będzie o fajnym ruszaniu się, o kajakach będzie. Przenosimy się do Zagłębia. Kajakowy spływ, Sosnowiec, odcinek Sosnowiec, Maczki, Trójkąt Trzech Cesarzy. Tak będzie pojęte. 30 maja władze zapraszają, władze miasta zapraszają do wzięcia udziału w pierwszym w tym sezonie rodzinnym spływie kajakowym organizowanym w ramach programu Bliżej Siebie, Razem nad Wodą. I to bezpiecznie 30 maja. O tym pisze sosnowiecki.pl. Proszę skorzystać i o rodzinkę, i o swoją formę dbać. A my zadbamy o was. Kolejna kasa do wyjęcia w zabawie za dużo, za mało. Za chwilę na Śląsku Info.

0: ale bity, ale nowocześnie. Tak gra RMF Max, program Byle do obiadu. Tak, to Nicki Minaj, ale w roli głównej tutaj za mikrofonem Justin Bieber. Za mikrofonem Piotrek Niewalda w roli głównej. Poniedziałek, nasz ukochany i cudowny pierwszy dzień tygodnia po weekendzie, w którym delikatnie się zmęczyliśmy. Jak tam u was? Ja grałem w Rzeszowie, proszę nie narzekać, wszystko jest w porządku. Generalnie to dzisiaj powinniśmy i zróbmy to, żebyśmy stanowili idealny duet na starcie nowego tygodnia i na starcie radzenia sobie z tą handrą po weekendzie. Mała inwestycja, 3,69 na SMS-a na starcie tygodnia może poważnie zmienić nam postrzeganie początku tego właśnie tygodnia. Dlaczego? Dlatego, że widełki finansowe w zabawie za dużo, za mało nam się zawężyły. 14 332 zł najmniej możecie wygrać, a najwięcej 14 490. No to inwestujemy. SMS-a o treści max na 7327. 7327. Na ten numer wysyłacie SMS-a o treści max 1369. No i tylko czekać na telefon z radia. Ale proszę odbierać nieznane numery. A teraz na 7327 SMS o treści max. Max.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
10: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
12: Znałem to już.
11: Dzięki RMF Max.
13: To tego się słucha.
11: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
13: Też bądź pierwszy.
14: Świeże hity.
13: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
14: Tylko w RMF Max.
15: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
16: Hej, co u ciebie?
17: Zapisałem się do TEB Edukacja.
16: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
17: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
16: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
17: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
16: Też bym tak chciała.
17: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
16: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
21: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
20: Latium?
21: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
20: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
21: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
22: Zdrowid.
23: I po reklamie.
0: hity na maksa.
12: Śląsk 88 i 1 FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
24: A w RMF Max o poranku czas na najświeższą prognozę pogody. No i wystarczy wyjrzeć za okno, żeby wiedzieć, że nie będziemy mieć dla Was tutaj dobrych informacji. Poniedziałek na Śląsku i w Zagłębiu upłynie pod znakiem chmur, przelotnych opadów deszczu, a na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczyć możemy 12 stopni. No niestety ciśnienie utrzymuje się w normie, ale pozostałe warunki są kiepskie. Wiatr powieje dodatkowo z zachodu. W porywach może mieć prędkość 20 km na godzinę i przy takich warunkach na pewno to poczujemy.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem, właściciel marki Active Lab Pharma.

0: znowu.
1: No jak kochasz na Śląsku, to zadbosz. No tak. Słuchajcie, mogę się niektórym narazić, bo jeszcze 10 nie ma, a gość w RMF Max na Śląsku mówi o imprezach, no ale jak dzieje się bardzo dużo, no to dlaczego o tym nie mówić, prawda? I zaplanować sobie w poniedziałek już weekend. Mam wyjściówki dla całej bandy i w ogóle nic, muszę się niczym przejmować. Wiki, Hip Hop Night, najbliższy piątek, chodzi oczywiście o Energy 2000 w Katowicach, a w sobotę mamy rezydentów, mamy 3 sale i oczywiście kolejną wyjątkową sobotę Silesian Legends. No tak, Malet, Driver, Kid, S. Moon, Long and Junior na sali Dance i dzieje się. Piotr.Niewald@rmfmax.pl. Może macie ochotę na zaproszenie dla całej ekipy do Energy na weekend?
2: To jest nowość w RMF Max.
1: To zanim nowość się rozkręci, ja przypomnę. Piotr.Niewald@rmfmax.pl. Napiszcie, dlaczego to właśnie wy macie dostać zaproszenie na weekend do Energy 2000 w Katowicach dla całej ekipy. A teraz tak się delikatnie zaczyna, ale to fajny taneczny numer. Martin Garrix i Ed Sheeran.

0: lady. Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
3: Jest takie miejsce, w którym każda impreza gotuje się sama. Pracownia smaku Jolanty Kleser, uczestniczki topowego programu kulinarnego, zaprasza. Zaskocz swoich gości niebanalnym loftowym charakterem 200-metrowej kuchni. Pod okiem prawdziwych szefów kuchni przygotujcie pyszne posiłki, świetnie się bawiąc i kosztując nowych doświadczeń. Zapraszamy szukających miejsca na imprezy okolicznościowe. Warsztaty kulinarne prowadzone przez prawdziwych szefów kuchni. Warsztaty kulinarne w samym centrum Katowic. Tajemnicza brama przy Kościuszki 12. www.pracowniasmaku.com.pl.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu MM Cars Omoda J.Crew Katowice, ulica Lotnisko 81, www.mmcars.pl.
6: One latają wszędzie!
7: I mogą usiąść nawet na tobie.
8: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
9: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda. Lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
11: Majowy twist mieszkaniowy w Gliwicach. Rabaty nawet do 1491 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami na Murapol osiedlu szafirowym. Odbierz klucze zaraz po zakupie. Więcej na murapol.pl.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: Co to jest? Pyszne, słodkie i każdy chce na to przyjść? Truskawkowy dzień mamy w trzech stawach. Już 23 maja od 11 do 18 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Za darmo, w tym lody truskawkowe dla najmłodszych. Strefa relaksu dla mam, ścianka do zdjęć z giga truskawkami i karty podarunkowe na zakupy w trzech stawach i truskawkowe kosmetyki za wydanie minimum 250 zł w centrum handlowym. Zapraszamy! Ulica Pułaskiego 60, Katowice.
16: I po reklamie.

0: 88.1 FM.
1: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Jest godzina 10, czas na flesz i na prognozę pogody. Zapraszam. 40 osób zostało rannych, jedna zginęła. To są skutki zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę. W ciągu ostatniej doby ostrzeliwane były obwody Dniepropetrowski, Zaporoski, Chersoński i Odeski. Na Morzu Czarnym rosyjski dron trafił w chiński statek handlowy. Siły powietrzne Ukrainy w porannym raporcie przekazały, że Rosjanie przeprowadzili uderzenie za pomocą 22 rakiet i 524 dronów. A we fleszu jeszcze pogodowy alert. Synoptycy ostrzegają dziś przed burzami w 6 województwach. IMG wydał alerty pierwszego stopnia dla regionów północno-wschodniej, centralnej i południowej części kraju. A po południu spodziewany jest intensywny deszcz, silny wiatr, a lokalnie może nawet grad.
0: To jest RMF Max Śląsk.
1: Czas na najnowsze informacje z dróg. Rusza przebudowa ulicy Bernarda Świerczyny w Mysłowicach, która łączy się z ulicą Wiosny Ludów w Katowicach. Z tego powodu od dziś zmienia się organizacja ruchu dla samochodów właśnie w okolicach Wiosny Ludów, gdzie przebudowywany jest wiadukt kolejowy. Więcej na ten temat nasz reporter.
2: Droga pod wiaduktem na ulicy Wiosny Ludów jest zamknięta dla tramwajów i autobusów, a objazd wyznaczono ulicą Lwowską, mówi Katarzyna Głowacka z biura prasowego PKP PLK.
3: W ramach zadania wiadukt zostanie poszerzony i dostosowany do nowego układu pięciotorowego. Ulica pod wiaduktem będzie szersza, z dwoma pasami ruchu, a nie z jednym jak dotychczas, dzięki czemu usprawni się komunikacja drogowa w tej części miasta.
2: Dodam tylko, że tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do połowy 2027 roku.
1: Tyle, Amadeusz Biurkowski. Interniści, dietetycy, psycholodzy, fizjoterapeuci, anestezjolodzy i inni specjaliści wchodzą w skład zespołu poradni prehabilitacji, która działa od niedawna w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. Pacjenci są tam przygotowywani do dużych operacji czy terapii onkologicznych. Celem jest poprawa stanu zdrowia przed wyczerpującym leczeniem.
4: Dostałam bardzo dużo informacji o tym, jak powinnam nabrać masy, gdyż jestem dość drobna, a wiadomo, że po zabiegach operacyjnych pacjent jeszcze traci na tej masie. Jak zbudować mięśnie, co powinnam jeść, jak powinnam ćwiczyć, w jakim tętnie. Zostałam poinformowana, że mogę korzystać z pomocy psychologa.
1: Dzięki prehabilitacji szybciej można wrócić do zdrowia.
5: Badania mówią, że prehabilitacja daje przede wszystkim skrócenie czasu pobytu w szpitalu, a to jest ważne nie tylko dla pacjentów, ale dla całej ochrony zdrowia i struktury. Daje zmniejszenie ryzyka powikłań, takich choćby jak niegojenie się ran.
1: A z panią Aleksandrą, pacjentką, a także Martyną Kurcz, internistką koordynującą poradnię prehabilitacji, rozmawiała Ania Kropaczek. Już od najbliższego piątku w Padel Center Akademii odbędą się Mistrzostwa Polski w padlu. W turnieju weźmie udział ponad 200 zawodników z całej Polski. Rywalizacja będzie w trzech kategoriach: Open, kobiet i weteranów. I jeszcze krótkie przypomnienie o funduszowym maju akcji, która trwa też w naszym województwie. Tu można trochę lepiej poznać atrakcje powstałe dzięki pieniądzom z Unii. Szczegóły macie na funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Funduszowy Maj.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Hity na maksa.
2: Najlepszy wybór po 10:00 tu RMF Max. Tak jest, byle do obiadu. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. Tak zaczynamy kolejny tydzień, 18 dzień maja. Ola, Eryk, Felix, wszystkiego dobrego z okazji imienin. Wszystkiego najlepszego dla urodzonych 18 maja. Dzisiaj mamy Dzień Muzeów. No po tej nocy muzeów to dzisiaj w prezencie dla wszystkich muzeów, tak? Okej. W sobotę w naszym kraju była noc muzeów. Kto był? Zazdro, bo naprawdę fajne widoki w nocy muzeum. Dzisiaj także Dzień Mostowca. Budujemy.

0: słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.
1: A teraz posłuchajcie w RMF Max, jaką perełeczkę dla was mamy.

0: Kubani Zalia, Kyoto, Zalia u nas w lecie na Maxa daje radę o kolejnych koncertach lada chwila, ale teraz to koncertowo może zrobić Ola albo na przykład Eryk. No bo właśnie Oleńka ma dzisiaj imieniny. Pani Olu, wszystkiego dobrego, Eryka też pozdrawiamy, też ma imieniny. A czy macie obok siebie jakąś Ola albo Eryka? No to dajcie im znać, żeby postarali się z fajnym poczęstunkiem, bo dzisiaj ich imieniny właśnie są. Ale uwaga, mogą sobie sami sprawić prezencik, albo wy na imieniny wyślijcie im SMS-a na 7327. O treści Max, bo taki prezencik dzisiaj to może być wart 14 332 zł. Naprawdę, bo tyle jest za mało w naszej zabawie, za dużo za mało. Albo prawie 14 490 to jest to za dużo. No ale minimum 14 332 za strzał i obstawianie mamy 500 w finale. No ale na razie mamy dla was propozycję wejścia do tego finału. Można także to zrobić na rmfmax.pl. Proszę bardzo, rmfmax.pl. A my od tej pory tak dla Oleńki i dla Eryka i dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy RMF Max mnożymy wasze zgłoszenia razy 203 szanse dostania się do finału. Rusza runda bonusowa.
1: RMF Max. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Planujesz wesele i szukasz wyjątkowego miejsca? Sprawdź nowość na mapie Śląska. Przystanek Południe u Joli Kleser. Wnętrze, które zapiera dech, przepiękny ogród i menu stworzone przez uczestniczkę programów telewizyjnych i właścicielkę słynnej pracowni smaku. Tutaj wrażenia wizualne dorównują doznaniom kulinarnym. To miejsce, które pozostanie na długo w sercach waszych i waszych gości. Przystanek Południe, Mysłowice. Tam, gdzie świętuje się z radością i gotuje z pasją.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
12: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: A co tam w Carrefourze?
15: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Otwarta kultura i bardzo dobrze przepowiedziałko. No człowiek taki kulturalny, dzień dobry, co temu pani, jak na poniedziałek, miłego dnia życzę. No mówię, dobro wraca, taka dobra karma też, trzeba być, wiecie, bliskim dla bliskich, bo ten parkiet życiowy bywa śliski, na Śląsku też. To RMF Max, pięknie grało Sombra, Back to Friends, a my muzyczne popołudnie możemy spędzić także z rodzinkami, a dzisiaj tak jakiś rodzinny w ogóle jestem. Przystanek Otwartej Kultury zaprasza w Sosnowcu na 21 maja, warto wybrać się do Zagłębia, czy rzeczywiście poczuć tę kulturę. No dzisiaj płynąłem na kajakach w Sosnowcu, a teraz mnie przyciągnęło tutaj na rodzinne spotkanie w przystanku Otwartej Kultury. Ale rzeczywiście fajny temat i warto sobie zaplanować na sosnowieckiinfo.pl, to czytałem. A teraz posłucham razem z wami. Ed Sheeran zaśpiewa.

0: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
1: Ile?
2: Wiemy, że 14 332 zł to za mało, a 14 490 to za dużo.
0: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
11: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Majowy twist mieszkaniowy w Katowicach. Rabaty nawet do 1889 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami od Murapolu. Klucze do wybranych mieszkań odbierzesz jeszcze w tym roku. Więcej na murapol.pl.
13: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
14: I po reklamie.
0: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
0: Śląsk 88.1 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
20: A ten poniedziałek na Śląsku i w Zagłębiu pogodowo to nam się nie udaje, no i raczej tutaj się nic nie zmieni od jutra. Podobno tendencja zwyżkowa, pogoda będzie się poprawiać, ale dziś jeszcze fatalnie. Deszcz, chmury, oprócz tego szaruwa, brak słońca, a w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy jakieś 12 stopni w Katowicach, Tychach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej czy Sosnowcu. Bez względu na miasto, w regionie wszędzie będzie chłodno, nieprzyjemnie, wiatr też może wiać.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: RMF Max.
21: RMF Max Śląsk.

Gdzie emocje na Śląsku po egzaminach ósmoklasistów upadły? No to czekamy na wyniki, a teraz kolejna fajna informacja dotycząca rodziny. Jak tam rodzice gdzieś słuchają radia w pracy, albo młodzi się spóźnili do roboty w szkole, no to fajny temat. Spektakl familijny w teatrze Rozbark, czytam na stronie bytom.pl. Z okazji Dnia Matki ogólnokształcąca szkoła muzyczna zaprasza na wyjątkowe widowisko teatralno-muzyczne o krasnoludkach i sierotce Marysi, opartej na ponadczasowej baśni Marii Konopnickiej. Spektakl 26 maja, 10:30, Teatr Rozbark. Zaplanujcie sobie w Bytomiu, żeby z okazji Dnia Mamy na przykład zafundować taki spektakl, prawda? Będzie się działo, więcej o tym pisze bytom.pl. A my na Śląsku zostajemy z Beautiful Music. To była Rihanna i Don't Stop the Music. A to jest byle do obiadu, żeby w pracy fajnie pomagało. No to teraz robi się Beautiful. To jest Anyma w RMF Max na Śląsku.

0: reklama.
1: Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni. Więcej pewności. Więcej kontroli. Odkryj SUV-y BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice zaprasza. Aleja Rozdzieńskiego 204.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. Nauczycielu, czy twoi uczniowie potrafią pomóc, gdy kolega zemdleje? Gdy koleżanka spadnie z huśtawki? To bezcenna wiedza, która ratuje życie. Wiemy, gdzie ją zdobyć. W sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Czeka tu nowość. Mistrzowie pierwszej pomocy. Jedyna w Polsce podziemna lekcja pierwszej pomocy pod patronatem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Zamień zwykłą lekcję w prawdziwą przygodę. Postaw na naukę przez działanie. Wybierz mistrzów pierwszej pomocy. Zajrzyj na muzeumgórnictwa.pl i zarezerwuj zajęcia już dziś, zanim zrobią to inni.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Katowice i Sosnowiec zapraszają na siatkarskie emocje. Reprezentacja Polski mężczyzn wraca na parkiet. Już 20 maja w Sosnowcu biało-czerwoni zagrają z Serbią, a 22 i 23 maja w katowickim Spodku zmierzą się z Ukrainą i Bułgarią. Nie przegap tego widowiska. Szczegóły na www.pzps.pl. Bilety na e-bilet.pl. Dołącz do kibiców. Polska siatkówka gra.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.
5: Hity pod same drzwi.
6: For free.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
7: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witajcie ponownie. Czas na flash i na prognozę pogody o 11.00. Zakaz telefonów w szkołach. Coraz bliżej nowy projekt po konsultacjach trafił do rządu. Co się w nim znalazło?
8: Dyrektor szkoły może zorganizować miejsce przechowywania telefonów i określić dokładne zasady odkładania i odbierania urządzeń. Zakaz nie będzie obowiązywał podczas wycieczek szkolnych. Na użycie telefonu w szkole może pozwolić nauczyciel w wyjątkowych przypadkach albo okresowo dyrektor szkoły, na przykład gdy wymaga tego choroba ucznia. Z urządzeń będzie można korzystać w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia.
7: Tyle Magdalena Greinert. Nowe prawo ma obowiązywać od 1 września tego roku.
5: Słuchacie RMF Max Śląsk.
7: Jak dziś o poranku poinformowała prokuratura, w Gliwicach do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie ubiegłorocznego pożaru restauracji i pizzerii w Piekarach Śląskich. Przypomnijmy, pożar, który wybuchł, skutkował stratami w wysokości ponad 3,5 miliona złotych. Oskarżony o podpalenie Kamil N. nie przyznał się do winy. W maju 2025 ogień zniszczył dwie sąsiadujące ze sobą knajpy. Mężczyzna, który według ustaleń śledczych podłożył ogień, został wkrótce zatrzymany. Może mu grozić 10 lat więzienia. Władze Gliwic planują 4-tygodniową deratyzację starówki. Całą akcję zaplanowano na przełomie czerwca i lipca. Powodem jest plaga szczurów. Najwięcej gryzoni zauważanych jest m.in. w rejonie ulic Mickiewicza, Skargi, Słowackiego, Kozielskiej, no i na samej starówce.
9: Ta deratyzacja potrwa 1 miesiąc. Będzie rozstawionych 120 karmników, do których wyspecjalizowana firma dostarczy odpowiednie trutki. Będą te karmiki uzupełniane tymi trutkami 2 razy w tygodniu, natomiast jeśli pojawi się gryzoń w tym karmniku bądź gdzieś w tej przestrzeni publicznej martwy, to oczywiście działania są podejmowane niezwłocznie, aby usunąć i zutylizować takiego gryzonia.
7: Mówił Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy Urzędu Miasta. Jest przetarg na rewitalizację terenów po dawnej kopalni Katowice. Dzięki wsparciu funduszy europejskich zabytkowe budynki nieużywane od 99 roku odzyskają dawny blask, mówił Łukasz Gallusek, dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach.
10: Przystępujemy do ostatniego etapu rewitalizacji tak naprawdę tych kluczowych budynków pokopalnianych. Szybu Bartosz, maszynę parową, która kiedyś ten szyb napędzała, wielką halę elektrowni, która myślę, że będzie zjawiskowym wnętrzem po rewitalizacji. Warsztat i kuźnie, gdzie urządzimy wystawę o historii przemysłu w naszym regionie i wieżę wodną, która zamieni się w kawiarni. Taki punkt widokowy to są te symbole Muzeum Śląskiego, które wypięknieją.
7: Tyle z Katowic. A na koniec 7. Raciborski Festiwal Gamingowy. Na miejscu turnieje, panele dyskusyjne, strefa retro, mnóstwo atrakcji. Jak zapowiadają organizatorzy, wydarzenie promuje też przede wszystkim ideę odpowiedzialnego gamingu i zrównoważonego gamingu, edukację w zakresie świadomego korzystania z nowych technologii.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu

0: Polskiego 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: RMS Max. Hity na Max.
3: Dzień dobry, mordeczki. No wiem, że poniedziałek. No wiem, dlatego tutaj jestem dla was. Żeby wam humorek poprawić, muzyczkę fajną zagrać. Może kasę u nas wygracie.
4: Poczuj dobry beat.
3: Zara Larsson, tak zaczynamy kolejną godzinę.

0: Już niedługo południe, już będzie lżej z tym poniedziałkiem. No i Dawid Podsiadło na koncertach się pojawi. I co, lżej będzie, prawda? Zresztą pewnie po weekendzie lekkość odczuwa wasz portfel albo konto bankowe. Jak tam z wami było? Było szaleństwo czy nie? No ale mamy dla was tak naprawdę dobry czas na robocie. Teraz, żeby odpuścić wszystko i wskoczyć do za dużo, za mało. Tak, dobra zabawa i kasa do wygrania. No to tak potrafi tylko RMF Max. Kiedy jest dobra zabawa, jeszcze możemy tutaj coś zyskać, prawda? Widełki, w których szukamy kwoty, by ją odgadnąć i wygrać. Dzisiaj to 14 332 zł, a to wyżej to za dużo 14 490. Finał? No to wy do finału. SMS do treści Max na 7327 tylko 369, no ale po swoje idziecie. Po swoje na 7327 SMS do treści Max. Do finału. Po kasę. Za dużo, za mało w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Szukasz dla dziecka przygody blisko domu? Wybierz półkolonie Wake Zone. Tu opanuje wakeboard na Wake Campie lub poczuje klimat lat 90. Z aktywną ekipą bez ekranów i hejtu. Natura, sport, zajęcia kreatywne i nowe przyjaźnie. Mamy plan na każdą pogodę. Liczba miejsc ograniczona. wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu MM Cars Omoda J.Crew Katowice, ulica Lotnisko 81, www.mmcars.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
8: Rossmann.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Śląsk 88.1 FM.

sztynacki były. To w pracy było, czy raczej balet był na Śląsku? No właśnie, obejmujemy je cały czas. Na Śląsku cały czas. No, co zostało objęte? Jonathan Rivka, PZ, tu RMF Max. Kami Rita Sharpa po raz 32 zdobył Mount Everest. Nepalski przewodnik bije rekord świata, a tobie nie chce się wstać do roboty? Mordo! No, to też może być fajna motywacja, tak? Że ktoś tam zdobywa coś, a my nie do końca zdobywamy. Na razie zdobywamy poniedziałek, no i tak naprawdę możemy po raz kolejny fajnie zdobyć w kolejne lato na maksa. Tylko trzeba się na nie wybrać i fajnie się bawić. No, ekipa jest gruba, byliśmy już w kilku miejscach. Tak naprawdę w tym roku byliśmy w Pile teraz w weekend, ale byliśmy także w Gorlicach, a przed nami 13 dzień czerwca, magiczny Malbork, Mortal, Wilki, a pomiksuje Ola. W kolejce Wadowice, Gogolin, Łódź, sprawdźcie, także Ogrodzieniec i Krasny Staw. Pamiętajcie, mnóstwo gwiazd. Będzie Maryla Rodowicz, Wojtek Szumański, Majka Jeżowska i wielu, wielu innych. Więcej szczegółów naszej trasy lata na maksa na rmfmax.pl. Niezliczona ilość radości. No i takie oblicze lata już trwa. Tak jak u nas fajnie poniedziałek. A, wyglądam jak Dracula. No po poniedziałek, tak, Dracula. Za chwilę zaglądam na nasze socjale.

0: Time, zawsze dla was z tą radością, także na Lecie na Maxa. Dużo wspominamy na naszych social mediach, na Facebooku są filmiki, jak to było na ostatnich wykonach. A działo się naprawdę bardzo dużo. A może macie ochotę do Warszawy wyskoczyć na koncert Taco Hemingwaya, to też trzeba zajrzeć na Facebooka RMF Max i sprawdzić. Są także informacje o Eurowizji. Alicja Szemplińska, 12 miejsce. No co wy? No ona powinna zwyciężyć, zaraz pstryk, taka jest dobra. Ale wierzymy w swoich, oczywiście cały czas trzymamy kciuki. Zaglądajcie na social media RMF Max. Dobry poniedziałek nam się już zrobił. Za chwilę o pogodzie w RMF Max. Zostańcie.
1: Reklama.
2: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
3: Tak, i to lepiej niż ja.
4: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
5: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Katowice i Sosnowiec zapraszają na siatkarskie emocje. Reprezentacja Polski mężczyzn wraca na parkiet. Już 20 maja w Sosnowcu biało-czerwoni zagrają z Serbią, a 22 i 23 maja w katowickim Spodku zmierzą się z Ukrainą i Bułgarią. Nie przegap tego widowiska. Szczegóły na www.pzps.pl. Bilety na e-bilet.pl. Dołącz do kibiców. Polska siatkówka gra.
18: I po reklamie.

0: 98.1 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
3: A zgodnie z najnowszymi przewidywaniami synoptyków, ten dzień na Śląsku i w Zagłębiu pogodowo do zapomnienia. No właściwie nic nam się tutaj nie uda, jeżeli chodzi o aurę w poniedziałek. Specy od meteo mówią z jednej strony o deszczu, z drugiej strony o szarówie, z trzeciej o wietrze, a jeszcze z kolejnej o dość kiepskiej temperaturze. 12-13 stopni to jest absolutny maks. Czasami nie będzie nawet tyle na skali, no a na skórze poczujecie jeszcze mniej właśnie z powodu wiatru.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: RMF Max.
0: RMF Max Śląsk.

takie samochody. No ale uważajcie, uważajcie przy poniedziałku, żeby wiecie, tam czasami nie pyknąć jakieś 70 na 50. Szerokości dla wszystkich kierowców Śląska. Tym razem drogi imprezowe, albo drogi koncertowe, albo drogi fajnego samopoczucia pokierują się do Rudy Śląskiej. Zaglądam sobie na dni Rudy Śląskiej 2026. Jest konkretna informacja. Wszystko 7 czerwca na terenie targowych, na terenach targowych przy ulicy Kupieckiej 2A. Na scenie wystąpi Lemon, Igor Herbut, Warius Max i Kasia Stankiewicz oraz Gromi będzie pogrywał. No to ładnie. Ale będzie także Universe, ostatnią gwiazdą. Będzie śpiewane i tańcowane w Rudzie. No, to miasto pachnie.

0: baby, I'm a fireball. Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Szukasz dla dziecka przygody blisko domu? Wybierz półkolonie Wake Zone. Tu opanuje wakeboard na wake campie lub poczuje klimat lat 90. Z aktywną ekipą bez ekranów i hejtu. Natura, sport, zajęcia kreatywne i nowe przyjaźnie. Mamy plan na każdą pogodę. Liczba miejsc ograniczona. wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Halo gracze! Od 22 do 24 maja Racibórz zmienia się w stolicę gamingu. Turnieje, strefa retro, flipery, Nintendo, VR i wiele więcej. Grasz dla zabawy czy o zwycięstwo? To wydarzenie jest dla Ciebie. Zapraszamy na Zamek Piastowski. Wstęp wolny. Poleca RMF Max.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: I po reklamie.

0: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witajcie ponownie, mamy godzinę 12, samo południe. Zapraszam. A w Tatrach wzrosło zagrożenie lawinowe. Ratownicy TOPR po weekendowych opadach śniegu podwyższyli je do 2 stopnia.
1: Mamy taki stopień wysoki w środku zimy, no ale jak widać, to bardzo dużo tego śniegu spadło, bo 30 cm śniegu to jest bardzo dużo. No i teraz należy się spodziewać samoczynnych lawin w bardzo takich nieprzyjemnych terenach. To słabo nasłonecznione, czyli ten zawrat klasyczny i rysy, to tam tego śniegu będzie po prostu dużo.
0: Ostrzegał ratownik dyżurny TOPR Marcin Witek.
2: To jest RMF Max Śląsk.
0: A teraz informacja sprzed kilku chwil. Rozpoczął się strajk w 3 zakładach międzynarodowego koncernu, który produkuje m.in. materiały dla górnictwa. Zatrzymana została produkcja także w zakładach w Siemianowicach Śląskich. Pracownicy domagają się podwyżki. Do tego tematu będziemy jeszcze dziś wracać. A teraz mamy ważne informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej w Tychach. Od dziś część przystanków w mieście zmienia swoje nazwy, a druga część swój status ze stałego na żądanie. Jakie przystanki są na tapecie?
3: Jeśli chodzi o przystanki, które zmieniły swój status na żądanie, to są to przystanki, które znajdują się w takich dzielnicach jak Cielmice, Jaroszowice, Mąkołowiec, Suble, Urbanowice, Wartogłowiec, Wilkowyje czy też Wygorzele. W przypadku zmiany nazw przystanków, to są to modyfikacje już bardziej kosmetyczne. To jest na przykład usunięcie cudzysłowu z nazwy albo zapis części przystanku małą, a nie tak jak było do tej pory, dużą literą.
0: Mówił Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach. A teraz podsumowanie z boisk Ekstraklasy i to, co wydarzyło się w 33. kolejce. Jak zwykle grę zespołów z naszego regionu obserwował nasz reporter Amadeusz Biurkowski. Amadeusz, powiedz, kto zaprezentował się najlepiej?
4: Górnik Zabrze, który pokonał w Płocku miejscową Wisłę 1-0. Gola na wagę 3 punktów zdobył dla Zabrzan Maksym Chłań. Ta wygrana oznacza, że Zabrzanie przed ostatnią kolejką są na drugim miejscu i jeżeli wygrają ostatni mecz z Radomiakiem, zostaną wicemistrzem Polski. Remisem 2-2 zakończyło się spotkanie GKS-u Katowice z Jagiellonią Białystok. GKS jest na 5. miejscu w tabeli oznaczającym start w kwalifikacjach Ligi Konferencji. I na koniec Piast Gliwice, który uległ Rakowowi 1-3. Tym samym Piast do ostatniego meczu będzie walczył o utrzymanie w lidze.
0: Tyle od naszego reportera. A na koniec jeszcze wejściówki na spektakl Beetlejuice w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Mamy kilka biletów, chętnie oddamy właśnie wam, abyście mogli się zapoznać z filmowym dziełem Tima Bartona, tym razem w wersji teatralnej. Spektakl jest dla widzów powyżej 13 roku życia, a Sok z Żuka, albo jak kto woli Żukosoczek, będzie grany 19 i 25 maja, także wskakujcie na rmfmax.pl, zakładkę Śląsk.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: A zdaniem lokalnych synoptyków, po południu w pogodzie niewiele, a w zasadzie to nic się nie zmieni. Nadal pogoda pod znakiem chmur, szarówy, no i niestety przelotnych opadów deszczu, choć jakoś nie chcą przelecieć, tylko pada cały czas od rana. Na termometrach w regionie maksymalnie 12 stopni, duża wilgoć, odczuwalna temperatura niższa niż to, co pokazuje skala, a wiatr wieje z zachodu, momentami zbiera się nawet silniej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu

0: Dwa dni. Bledka, słuchajcie, RMF Max, dzisiaj poniedziałek. Dzisiaj, żebym się nie zgubił, 18 dzień maja. No i tak sobie lecimy z tym poniedziałkiem. No, co tam u was? Wszystko okej? A może być jeszcze okej, nie? Tak sobie myślę, że jak będziecie zamulać z tym zgłaszaniem do naszej zabawy, to będą tylko pretensje, że sąsiad mo, a my nie. No, on wygrywa, a ty nie. No tak, jutro jest dzień mycia auta, dlatego jakbyście dzisiaj trochę spieli poślady, to może jutro będzie nowe auto. No w sumie za 14 koła, takie już używane, takie, do miasta, dla kobiety. A co? I będą nowe felgi. A może, może letnie oponki, co by trzeba było? Kliknijcie po bonusy i zgłoszenie na rmfmax.pl. Dzisiaj do wyjęcia nie mniej niż 14 332 zł w zabawie za dużo, za mało. No, dajcie do finału. Można SMS-em też pewnie. SMS 369 7327. Na ten numer wysyłacie SMS-a o treści Max. Robimy tuning w poniedziałku? Zapraszamy. Za dużo, za mało. rmfmax.pl. RMF
1: Max. Reklama.
2: Mówiłem ci, że za dużo.
3: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
14: A co tam w Carrefourze?
15: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
16: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej. Play.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit.
20: I po reklamie.
4: Playlista, co zrobić dzień.
21: Niech się dzieje.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Śląsku.
1: Nareszcie, Męskie Granie Orkiestra na Śląsku. No siema, Bobaski, jak tam po weekendzie na Śląsku? No tak, nie, to nie jest ponton na lato, tylko to jest złe odżywianie, albo brak ruchu. No właśnie, tak, tutaj ten pontonik tu został. Nie, to kółeczko z wakacji nie zostało. Niedługo się potwierają baseny, niedługo pojedziemy nad jeziora, będziemy sobie leżeć na plaży. No to może forma na lato. Stadion Śląski organizuje bezpłatne treningi dla każdego, o tym pisze mój chorzów.pl. Na superauto.pl Stadionu Śląskim odbywają się bezpłatne zajęcia sportowe w ramach programu Aktywny Śląsk. Mieszkańcy mogą skorzystać z treningów Nordic Walking oraz zajęć biegowych. Aż się zająknąłem, jak o tym bieganiu poczytałem. Spotkania mają charakter rekreacyjny i są otwarte zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych urzędników. Uczestników. Chyba trzeba kawy poniedziałkowej. Jak tam u was? Sprawdźcie w necie i ćwiczymy. Robimy formę na lato. No bo wiecie, albo się wstydzić 2 miesiące, albo pracować 10. No to lepiej poruszajmy się dla zdrowia.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na spotkanie integracyjne? Nic nie łączy ludzi tak jak dobre jedzenie. Przystanek Południe u Joli Kleser to miejsce, gdzie wspaniała atmosfera spotyka się z kulinarną pasją. To tutaj możesz zorganizować szkolenia i konferencje, zaskoczyć swój zespół pokazem kulinarnym lub warsztatami z Jolantą Kleser, uczestniczką programów telewizyjnych i właścicielką słynnej pracowni smaku. Przystanek Południe w Mysłowicach. Dobre relacje buduje się w dobrej atmosferze.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Sprawdź to sam, dziki dał, odkusi ceną każdy dział.
9: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Domowego ciepła nie warto odkładać na jutro. Postaw na sprawdzonego dostawcę najwyższej jakości certyfikowanego węgla. Jednego z polskich gigantów branży opałowej. Postaw na Broda Trans. Ogromne stany magazynowe drożdżu, pelletu, transport na całą Polskę, a nawet za granicę, to nie wszystko. Broda Trans to także kruszywa budowlane i drogowe oraz ozdobny kamień ogrodowy. Ruszaj do Będzina, ulica Grzychowska 102C, www.brodatrans.pl 607 607 455.
11: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny Wjezd. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Wyj głośniej.
17: Miej fan.
16: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
20: A zdaniem lokalnych synoptyków, po południu w pogodzie niewiele, a w zasadzie to nic się nie zmieni. Nadal pogoda pod znakiem chmur, szarówy, no i niestety przelotnych opadów deszczu, choć jakoś nie chcą przelecieć, tylko pada cały czas od rana. Na termometrach w regionie maksymalnie 12 stopni, duża wilgoć, odczuwalna temperatura niższa niż to, co pokazuje skala, a wiatr wieje z zachodu, momentami zbiera się nawet silniej.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
17: RMF Max.
16: RMF Max Śląsk.

dobrą stronę, mówi na Śląsku. W poszukiwaniu pięknej wsi, mówi, ale to mówi Niwa, w RMF Max na Śląsku. Województwo Śląskie, ta informacja tu znaleziona, śląskie.pl. Ruszyła tegoroczna edycja konkursu Piękna Wieś Województwa Śląskiego. W tym roku nagrody w konkursie przeznaczono 120 tysięcy złotych. Konkurs odbywa się w 5 kategoriach. Najpiękniejsza wieś, najpiękniejszy lokalny twórca, przepraszam, najlepszy, najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi, najlepszy sołtys i najlepsze przedsięwzięcie popularyzacji tradycji, obrzędów i zwyczajów. Więcej na śląskie.pl. O wynikach będziemy informować. No, można zgłosić się do 11 czerwca. Ja tu się zgłoszę jutro po 9 na Śląsku. Piotrek Niwald, trzymajcie się ciepło. Bye, bye.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Miau, wow! Kto to taki? To kotociaki! Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy. Już 23 maja, Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Gliwice. Zajęcia z kotociakami, warsztaty kreatywne, dmuchańce i konkursy z nagrodami. Dołącz do kotociaków 23 maja od 11 do 18. Więcej na oszongliwice.pl.
3: Katowice i Sosnowiec zapraszają na siatkarskie emocje. Reprezentacja Polski mężczyzn wraca na parkiet. Już 20 maja w Sosnowcu biało-czerwoni zagrają z Serbią, a 22 i 23 maja w katowickim Spodku zmierzą się z Ukrainą i Bułgarią. Nie przegap tego widowiska. Szczegóły na www.pzps.pl. Bilety na e-bilet.pl. Dołącz do kibiców. Polska siatkówka gra.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
8: Śląsk 88 i 1 FM.
10: To już popołudnie 13, czas na flash i na prognozę pogody w RMF Max. Maciek Worchulski, zapraszam Was ponownie. Ruch turystyczny w Polsce w czasie tegorocznych wakacji wzrośnie o 15%, tak wynika z danych Polskiej Organizacji Turystycznej na podstawie rezerwacji na najbliższe miesiące.
11: Główny powód to napięta sytuacja międzynarodowa, przede wszystkim na Bliskim Wschodzie. Między innymi dlatego coraz więcej turystów zarówno z Polski, jak i z zagranicy docenia spokój w Polsce, a do tego polskie góry i morze i coraz częściej także te mniej oczywiste zakątki. To rosnące zainteresowanie Polską będzie można zauważyć według ostatnich rezerwacji już za niecałe 3 tygodnie w czasie długiego weekendu na początku czerwca, związanego z Bożym Ciałem.
10: A tematem zajął się Michał Dobrołowicz.
8: To jest RMF Max Śląsk.
10: O tym informujemy Was od rana. Coraz więcej skarg, coraz więcej dowodów na to, że w Gliwicach w centrum rosnącym problemem jest plaga szczurów. To nie nowość. Tego typu kłopoty mają duże miasta na całym świecie. W Gliwicach postanowiono działać i zarządzono 4-tygodniową deratyzację starówki i ulic wokół. Moment jest nieprzypadkowy.
12: Ten problem pojawia się na wiosnę, pojawia się w takim okresie letnim, ale to trzeba też powiedzieć. Jako ludzie też nie pomagamy, ponieważ pozostawiając w śmieciach, w odpadach komunalnych resztki jedzenia, czy pozostawiając nawet jedzenie w tej przestrzeni publicznej, to tak naprawdę zapraszamy tutaj gryzonie do stołowania się, a zatem tak się dzieje. Niestety tutaj też musimy uderzyć się w pierś, że takie praktyki niestety, ale nie pomagają, a zatem takie działanie prewencyjne, które w Gliwicach będziemy organizować, no staje się konieczne.
10: Tłumaczył Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Gliwicach. To dopiero jutro, ale małe ostrzeżenie, mamy dla Was już dziś olbrzymie kłopoty drogowe i mnóstwo zmian w organizacji ruchu szykuje się jutro w związku z koncertem zespołu Metallica na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Poruszanie się niektórymi odcinkami dróg wokół stadionu nie będzie możliwe, wprowadzone zostaną też ograniczenia postoju pojazdów. Wszystko ma się zacząć jeszcze przed południem. Do tematu będziemy jeszcze wracać i Wam przypominać. Coraz bliżej rewitalizacja budynków dawnej kopalni Katowice. Przetarg w tej sprawie ogłosiło już Muzeum Śląskie Prace już po wakacjach. No i trochę to potrwa, bo roboty jest sporo, wspomina Łukasz Galusek, dyrektor Muzeum Śląskiego.
13: Ta rewitalizacja potrwa do 29 roku, więc na stulecie muzeum będziemy już mieli nie tylko dokończoną rewitalizację pokopalnianych obiektów, ale przede wszystkim dokończoną katowicką strefę kultury, bo to jest ostatni fragment, który jest brakujący dla tego zespołu, na jaki nie porwało się żadne inne miasto w Polsce i w Europie Środkowej po 1989 roku, żeby stworzyć tak niezwykłą dzielnicę kulturalną.
10: Zakończyła się budowa nowego Domu Kultury w północnej części Bielska-Białej. Oficjalne otwarcie planowane jest tuż po wakacjach. To parterowy obiekt, ma powierzchnię około 500 metrów kwadratowych. Koszt to prawie 7,5 miliona.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
10: Na Śląsku i w Zagłębiu pogoda dziś sprzyjać na pewno nie będzie. Zresztą, żeby to wiedzieć, wystarczy wyjrzeć za okno. Niestety szaruwa, nadal deszcz w przelotnej formie, no i temperatura już chyba urosła, no ale nie za bardzo to czuć. 10-11 stopni, może 12 w niektórych miastach, ale to jest naprawdę maks. Zresztą, co to ma za znaczenie? Odczuwalna na poziomie 7, no bo wieje, no i jest duża wilgoć. Od jutra jednak poprawa, pod koniec tygodnia powinno być już fajnie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
14: Back to Friends. Sombr na dzień dobry po 13:00, nieprzypadkowo, bo wracamy do was, przyjaciele. Po weekendzie tu Anka i Fiołas, się macie w RMF Max.
15: Pieniądze do wygrania i jeszcze gadżety w naszej zabawie poniedziałek na skróty, ale do tego to będziemy nawiązywać. Przetrwamy ten poniedziałek razem. Dzień dobry.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: jeszcze trzymają weekendowy klimat. Palar, Vivi Simoni, White 2115 w RMF Max. No a po weekendzie, w poniedziałek, w pracy każdy wchodzi przyczajony, robi rekonesans, orientuje się w sytuacji i my wam trochę w tym pomożemy.
1: Teraz lepiej schować się na moment, chwycić za telefon i uwaga, wysłać hasło Max na numer 7327. Dlaczego? Dlatego, że teraz mnożymy każde zgłoszenie, tego jeszcze nie było, 226 razy.
0: Ponad 14 tysięcy jest na naszym koncie. Ile dokładnie? To wy typujecie, wy obstawiacie, ale teraz skorzystajcie z chwili, bo to właściwy moment. 230 razy mnożymy twoje zgłoszenie za 3,69. Wejdź do zabawy teraz. SMS o treści Max. Wystarczy wysłać na 7327. RMF Max. RMF Max. Bonus działa do za 10 druga. Korzystajcie, a do nas wpada za moment Calvin Harris.
2: Reklama.
3: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
4: Ile?
1: Wiemy, że 14 332 zł to za mało, a 14 490 to za dużo.
3: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
11: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w starej fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
13: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowid.
19: I po reklamie.
20: Tu jest RMF Max.
21: Hity na maksa.
22: Śląsk 88.1 FM.

0: Rej szuka męża, Where's my husband w RMF Max, a Robert Lewandowski szuka klubu. Wiemy już, że pożegnał się z FC Barceloną. No łezka się kręci w oku, ale z drugiej strony cieszmy się, bo byliśmy świadkami czegoś niesamowitego. I dlatego dzisiaj w zabawie poniedziałek na skróty mamy dla was propozycję.
1: Skrót, a jakżeby inaczej, RL9. Rozwincie kreatywnie, nagrywając głosówki na Messengerze RMF Max. No i oczywiście za te najlepsze rozwinięcia będą gadżety. RL9, regularny lider 9, na przykład jak dla mnie.
0: Recenzent lodówek, bardziej mi się podoba. Wskakujcie na nasz Messenger, nagrajcie głosówkę, rozwincie skrót RL. O, 9 też można dorzucić, jeśli macie pomysł, a za najfajniejsze dajemy maksymalne gadżety.

0: przy takich hitach pojawia się tęsknota za weekendem. O ile byśmy dali za ten jeden dzień dłuższego weekendu Bibi Rexa za nami.
1: A może chodzi tylko o to, żeby się porządnie wyspać? Na takim porządnym łóżku. Może potrzebujecie nowego materaca? I to o to chodzi.
0: No, kiedy wymienialiście? Pewnie lata temu, co?
1: To teraz wyślijcie hasło Max na numer 7327 za 3,69 zł i wejdźcie do zabawy o ponad 14 tysięcy złotych. Na przykład na materac.
0: Jeszcze przez moment 226 razy mnożymy każde zgłoszenie. Ile wygrasz, tak się wyśpisz. Tylko teraz złapcie bonus. Jeszcze zdążycie. 7327. SMS o treści Max.
2: Max. Reklama.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj!
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
3: TB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
2: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Co to jest? Pyszne, słodkie i każdy chce na to przyjść? Truskawkowy dzień mamy w trzech stawach. Już 23 maja od 11 do 18 czeka na was mnóstwo atrakcji. Za darmo, w tym lody truskawkowe dla najmłodszych. Strefa relaksu dla mam, ścianka do zdjęć z giga truskawkami i karty podarunkowe na zakupy w trzech stawach i truskawkowe kosmetyki za wydanie minimum 250 zł w centrum handlowym. Zapraszamy! Ulica Pułaskiego 60, Katowice.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Lacium?
6: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowit.
8: I po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: Na Śląsku i w Zagłębiu pogoda dziś sprzyjać na pewno nie będzie. Zresztą, żeby to wiedzieć, wystarczy wyjrzeć za okno. Niestety szaruwa, nadal deszcz w przelotnej formie, no i temperatura już chyba urosła, no ale nie za bardzo to czuć. 10-11 stopni, może 12 w niektórych miastach, ale to jest naprawdę maks. Zresztą, co to ma za znaczenie, odczuwalna na poziomie 7, no bo wieje, no i jest duża wilgoć. Od jutra jednak poprawa, pod koniec tygodnia powinno być już fajnie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: RMF Max.
12: RMF Max Śląsk.

0: Juste Jackstyle Lyon, Turn the Lights Off w RMF Max. Na poniedziałek, na rozgrzewkę, ale tylko u nas jest taki klimat, że można już przy poniedziałku myśleć o kolejnym weekendzie. Ale wow, co tu się wydarzyło? Pojawiły się dodatkowe bilety na koncert Taco Hemingwaya w sobotę na PGE Narodowym.
1: Taco w nadchodzący weekend zagra w Warszawie w piątek i w sobotę. I w pewnym momencie biletów na sobotę już nie było, więc jeśli tylko sobota was interesowała, dobra wiadomość, jest dodatkowa pula. Można już polować na bilet sobotni bądź na piątek, bo tych jeszcze zostało troszkę.
0: A ten, kto się trochę już zainteresował, jak było choćby w Gdańsku w miniony weekend, to wie, że absolutnie warto, więc jeżeli jeszcze nie macie tych biletów, to koniecznie zaglądajcie na relacje, zobaczcie, co tam się dzieje, no bo w ten weekend warto by było, żeby na Narodowym was nie zabrakło.
1: Poniedziałek to dobry moment, żeby zacząć się przed koncertem rozgrzewać. Daria i Taco.

0: Max. Graba wie, co mówi na temat hitów.
1: Mamy to, David Guetta zrobił remix i jest już w zestawieniu listy Hot Dance. To Milky w nowej wersji Just The Way You Are. Polecam wam w poniedziałek.
0: Hot Dance Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
1: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
4: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
0: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
0: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hot Dance jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
11: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
12: Masz już Modivo Club Gold?
13: Nie. A warto?
12: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: W Modivo EOBUWIE

0: Modiwo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: I po reklamie.
2: Tu RMF Max Śląsk, Maciek Borchulski. Witajcie ponownie. Czas na flash i na prognozę pogody. Wybiła bowiem 14. A zaczynamy od Roberta Lewandowskiego. Zagrał on swój ostatni mecz w barwach Barcelony. Wczoraj dziękował na Camp Nou klubowi i kibicom, którzy głośno i długo żegnali napastnika. Zastąpienie Polaka w Barcelonie ze względu na wszystko, co reprezentował na boisku i poza nim, nie będzie łatwe, napisał kataloński dziennik Sport. Kiedy poznamy nowy klub polskiego kapitana?
3: Menadżer polskiego piłkarza Pini Zahavi zaznaczył, że po zakończeniu sezonu Lewandowski ma oferty z Arabii Saudyjskiej i USA. Ofertę kontraktu złożoną przez Al Hilal trudno będzie jednak przebić. Według nieoficjalnych informacji polski napastnik miałby zarabiać w tym klubie 90 milionów euro za sezon.
2: Mówił Wojciech Marczyk.
4: Słuchacie RMF Max Śląsk.
2: A teraz wracamy do tematu, o którym informujemy Was na bieżąco od rana. Rozpoczął się strajk w trzech zakładach międzynarodowego koncertu Minowa, który produkuje m.in. materiały dla górnictwa. Zatrzymana została produkcja w zakładach w Polkowicach, Truskolasach, ale też w Siemianowicach Śląskich. Akcję protestacyjną poprzedziło referendum strajkowe. Pracownicy domagają się podwyżek.
5: 12% podwyżki i 100% bonusu rocznego za 2025 rok. Pracodawca proponuje 3,4% podwyżki i 50-60% bonusu.
6: To jest strajk bezterminowy?
5: Bezterminowy, tak. Wszystkie zakłady powstrzymują się od pracy, no i czekamy na rozwiązanie ze strony pracodawcy. Teraz dialog leży po stronie pracowcy. My jesteśmy otwarci na dialog.
2: W trzech strajkujących zakładach pracuje 277 osób, a z Adamem Lazarem z Solidarności w zakładzie w Siemianowicach Śląskich rozmawiała Anna Kropaczek. Katowice chwalą się, że ciągle rozwijają swoją sieć rowerową. Nowe drogi dla miłośników jednośladów mają pojawić się przy ulicy Sikorskiego, Mieszka I czy Tysiąclecia. Efekty są już widoczne, bo jak wynika z podsumowań, w latach 2020-2025 w Katowicach powstało prawie 40 km infrastruktury rowerowej i jak słyszycie, będą kolejne. Te nowe drogi na razie są na etapie przetargów. Uwaga pasażerowie z Tychów, od dziś część przystanków w mieście zmienia swoje nazwy, a część od teraz staje się takimi na żądanie. Jeżeli nie naciśniecie guzika, no to będzie kłopot, przypomina ZTM.
7: To oznacza, że autobusy nie zawsze będą się na tych przystankach zatrzymywać. Będzie to uzależnione od tego, czy na tym przystanku będzie chciał pasażer wsiąść albo wysiąść. Przypominamy przy tej okazji, że pasażerowie, którzy oczekują na przystanku na żądanie, na przyjazd autobusu, powinni znajdować się w miejscu widocznym dla kierowcy. Natomiast osoby, które już znajdują się w autobusie i chcą wysiąść na przystanku na żądanie, to ci podróżni są z kolei zobowiązani do tego, żeby nacisnąć przycisk stop na tyle wcześnie, żeby kierowcy umożliwić bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku.
2: Mówił Michał Wawrzaszek z ZTM w Katowicach. A w kolejnych fleszach wróci temat deratyzacji w Gliwicach. Szczury pojawiły się wokół Starówki.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Synoptycy mówią wprost, dziś w pogodzie zmieniać się za wiele nie będzie, no i to nie jest dobra informacja, bo aura jest fatalna. Natomiast lepsze informacje są takie, że no, przestało trochę padać, a w każdym razie miejscami ten deszcz osłabł. No i druga dobra informacja, od jutra poprawa pogody, z każdym kolejnym dniem powinno być lepiej i cieplej. Na razie jednak maks to 12 stopni, odczuwalna jeszcze niższa, bo wieje i wciąż pada, no i szaruwa za oknami.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
9: Jeśli właśnie udajecie, że pracujecie, będziemy was kryć. Witajcie, tu Anka i Fioła z RMF Max po drugiej.
10: A tym, którzy naprawdę chcą coś zrobić, pomożemy muzycznie. Alex Warren na start, za chwilkę także Tame Impala i Jenny.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: przewrotnie. Ten kawałek ma działanie przeciwbólowe. Ebony Hearts za nami. My w bólu łączymy się z wciąż walczącymi maturzystami. Przed chwilką wystartował egzamin dwujęzyczny z francuskiego.
1: Ale najbardziej ta matura będzie boleć tego, kto opublikował arkusze z chemii jeszcze przed egzaminem. Teraz zajmuje się tym prokuratura.
0: Wcześniej wycieki były z polskiego, matmy, no u nas szczelnie jak na razie. Nikt nie wie, ile kasy jest na koncie w naszej zabawie, ale być może zaraz ktoś trafnie wytypuje i ją od nas zabierze. Zaraz finał zabawy. Za dużo, za mało. Zostańcie.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Awokodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu MM Cars Omoda JQ Katowice, ulica Lotnisko 81, www.mmcars.pl.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
9: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Gramy.
14: Nie oceniamy.
13: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: A w tym wszystkim chodzi o to, by wytypować, ile kasy mamy na koncie. Finał zabawy Za Dużo, Za Mało.
2: Najpierw to najważniejsze, żeby ktoś jeszcze odebrał telefon, żeby to zrobić. Sześć sygnałów ma... Halo, dzień dobry. Radio RMF Max, Anka i Fiołas. Dzień dobry w finale zabawy Za Dużo, Za Mało. Kto po drugiej stronie?
3: Tomek,
1: pędzimy z poniedziałkową odsieczą, żeby ten dzień ci odczarować. Jest duża kasa do wygrania.
2: Ponad 14 tysięcy złotych, które może wjechać na twoje konto.
3: Bardzo chętnie.
2: Jak trafisz co do złotówki, to naprawdę przelewamy ci te pieniądze.
1: Najważniejsze, że 14 332 złote to za mało. A 14 490 złotych to już za dużo.
3: Spróbujmy może 14 349 zł.
1: 14 349 zł.
2: Brzmi jak dobra cenówka. Co byś sobie za to kupił, słuchaj, bo to taka jakby prawie jak z marketu, no, ta końcówka.
3: A może zapas paliwa?
2: Zapas paliwa! Jeździsz tirem?
3: Nie, ale teraz są takie ceny, że każda ilość się przyda.
2: No to... sprawdzamy w takim razie.
1: 14 349 zł. To była propozycja Tomka, a to jest...
4: za mało.
2: Więcej mamy na naszym koncie, Tomku, ale tobie też powiemy więcej.
1: Bak zatankujesz, bo 500 zł na pocieszkę leci do ciebie
3: super.
1: Dziś.
3: Super, dziękuję bardzo.
1: Bak, Tomkowi zatankowaliśmy super. Dzisiaj. Tomeczku, gratulujemy i zachęcamy cię, walcz dalej. Dzięki tobie też zawęziły się możliwości i jeszcze bliżej jesteśmy ostatecznej kwoty. Ten moment, gdy ktoś te pieniądze zgarnie, zbliża się wielkimi krokami.
3: Super, będę na pewno walczył dalej.
0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Czujecie, że wy też moglibyście wyjść z kasą od nas? Sprawdźcie szczegóły Za Dużo, Za Mało na rmfmax.pl.

0: zaproszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
3: Skol Efficient Pump.
4: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.

0: 3969. Najniższa cena 30 dni przed obniżką 3299.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Sprawdź to sam, czeki za odkusi ceną każdy dział.
9: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit.
13: I po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
15: Synoptycy mówią wprost, dziś w pogodzie zmieniać się za wiele nie będzie, no i to nie jest dobra informacja, bo aura jest fatalna. Natomiast lepsze informacje są takie, że no przestało trochę padać, a w każdym razie miejscami ten deszcz osłabł. No i druga dobra informacja, od jutra poprawa pogody, z każdym kolejnym dniem powinno być lepiej i cieplej. Na razie jednak max to 12 stopni, odczuwalna jeszcze niższa, bo wieje i wciąż pada, no i szaruwa za oknami.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent produktów Multiway Vet, wspierających zdrowie psów i kotów. www.multiwayvet.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem. RMF.

0: No. Na to nikt nie wpadł. To Karol G w RMF Max. 75% kobiet zapytanych, dlaczego nie chce mieć dzieci, odpowiada w Nowej Sądzie Ceboś, że ich po prostu nie lubi.
1: Nie
0: na
1: lubi.
0: To nikt na to nie wpadł dotychczas, że kobiety mogą po prostu dzieci nie lubić.
1: 800 plus, babciowe, urlopy tacierzyńskie, to wszystko miało pomóc. Tymczasem, no proszę bardzo, odpowiedź jest tak banalna, można nawet powiedzieć.
0: Że zamiast takich programów przydałby się program polubienia dzieci.
1: Ale ja się tak zastanawiam, jak można nie lubić dzieci, jakby no nie znając ich do końca. No bo jak się ich nie ma, no to ich się do końca nie zna, jakby nie było.
0: No wiesz, z żarciem bywa podobnie. Dopóki nie zjesz, to nie lubisz.
1: Ale trzeba pamiętać, że gust zmienia się z wiekiem. Tylko to już potem ciężej spróbować.

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Domowego ciepła nie warto odkładać na jutro. Postaw na sprawdzonego dostawcę najwyższej jakości certyfikowanego węgla. Jednego z polskich gigantów branży opałowej. Postaw na Broda Trans. Ogromne stany magazynowe groszku pelletu, transport na całą Polskę, a nawet za granicę, to nie wszystko. Broda Trans to także kruszywa budowlane i drogowe oraz ozdobny kamień ogrodowy. Ruszaj do Będzina. Ulica Grzichowska 102C. www.brodatrans.pl 607-607-455.
11: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
12: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
14: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
13: Jest 7 miejsc.
14: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. I po reklamie.
16: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. To już 15 na zegarach. Czas na flesz i na prognozę pogody. Posłuchajcie. Wiemy, ile od północy będziemy płacić za paliwo. Minister energii zatwierdził nowe maksymalne ceny. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,42 zł. To 5 groszy więcej niż dziś. Droższy może być także olej napędowy. Od jutra górny limit to 6,85 zł za litr. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze zawiadomienie dotyczące publikacji w internecie zdjęć arkusza maturalnego z chemii. Robert Zakrzewski poinformował także, że w przygotowaniu są zawiadomienia dotyczące publikacji zdjęć arkuszy z innych przedmiotów.
10: Słuchacie RMF Max Śląsk.
16: Jak poinformował dziś sąd, 27 maja ogłoszony zostanie wyrok w sprawie zabójstwa 18-letniej Wiktorii. Do zbrodni doszło w sierpniu 2023 roku w Radzionkowie. Mateusza H. w pierwszej instancji skazano na dożywocie. Dziś zakończyła się rozprawa odwoławcza. Sąd wysłuchał obrońcy i oskarżycieli. Podobnie jak na poprzednich terminach, oskarżony nie został doprowadzony na salę rozpraw. A my tymczasem wracamy w okolice Gliwickiej Starówki, która wymaga deratyzacji. Ma potrwać 4 tygodnie, aby oczyścić z niechcianych gryzoni kwartał ulic Mickiewicza, Skargi, Słowackiego, Kozielskiej, no i samą Starówkę. Taka decyzja to jest reakcja na zgłoszenia mieszkańców, że szczury grasują w okolicy coraz liczniej.
17: Tych zgłoszeń było kilkanaście, ale nie będziemy się licytować. Jest zgłoszenie, przeszkadza to mieszkańcom i przede wszystkim tutaj dochowanie przepisom sanitarnym wierności jest dla nas najważniejsze, a zatem jeśli jeśli jest problem, podejmujemy skuteczne działanie. Ono dotyczy starówki w takim obszarze pomiędzy ulicą Górnych Wałów i Dolnych Wałów, czyli tego pierścienia, w którym znajduje się gliwicka starówka. 120 karmników tam powstanie, a zatem firma deretazacyjna przejmie działanie nad starówką.
16: Mówił Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Gliwicach. Muzeum Śląskie ogłosiło już przetarg na rewitalizację terenów po dawnej kopalni Katowice. Tamtejsze budynki zostaną odnowione, ale zachowają swój dawny historyczny charakter. Prace ruszą już po wakacjach, a z punktu widzenia Katowic i ich rozwoju to jest inwestycja właściwie niezbędna, podkreśla Łukasz Galusek, dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach.
18: Właściwie już tutaj jesteśmy dekadę współgospodarzami strefy kultury, ale tak naprawdę dopiero teraz widzę, że ona zaczyna się zrastać z miastem w taki sposób, że to miasto ją obrosło, że Bogucice nie są już jakąś enklawą, która nie ma kontaktu ze śródmieściem Katowic, tylko strefa kultury zaczyna łączyć.
16: A na koniec jeszcze małe przypomnienie. Tegoroczny sezon letni w Katowice Airport to 128 tras, 18 nowości do 102 lotnisk w 33 państwach. Macie już w czasy zaplanowane? No to warto może zajrzeć na stronę GTL-u.
19: Popołudniowy sport w RMF Max. Zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Dziś dokończenie przedostatniej kolejki. O 19:00 walcząca o utrzymanie Arka Gdynia zagra z pewną spadku do pierwszej ligi Brookbet Termaliką Nieciecza. Pewny powrotu do ekstraklasy jest z kolei Śląsk Wrocław, który awans świętował wczoraj po pokonaniu Polonii Bytom 3-1. Do najwyższej ligi rozgrywek wraca też Wisła Kraków. Trzeci awansujący zespół wyłonią baraże. Polscy piłkarze ręcznie awansowali na Mistrzostwa Świata. Polacy zremisowali wczoraj w Olsztynie z Austrią.
20: Poleciałem już ze szczęścia, to była niesamowita atmosfera w hali i mamy awans na Mistrzostwa Świata. Coś niesamowitego.
19: Cieszył się nasz reprezentant Piotr Jędraszczyk.
16: A zdaniem lokalnych synoptyków w pogodzie za wiele zmieniać nam się nie będzie. Deszczu jest trochę mniej, natomiast chmury dominują, szarówa cały czas za oknami. Dzisiaj się ta aura nie poprawi, nie liczcie na to. Od jutra, owszem, będzie trochę lepiej, no ale prawdziwa poprawa to środa, czwartek i piątek. Na razie plus 12 stopni to jest maks, odczuwalna zdecydowanie niższa wilgoć, wiatr, chłód. Tak to niestety wygląda, no kiepsko jak na datę w kalendarzu.
21: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
22: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
23: Szukacie sensu poniedziałkowej pracy? Poszukajmy razem po 15.
24: Hity nam. Anka i Fiołas, my będziemy na pewno nadawać dobry beat do tego wszystkiego. Messner i Gotham pojawi się w pierwszym kwadransie i do tego nowość od Martina Garrixa i Eda Sheerana.
25: Damiano Dawid otwiera tę godzinę.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: uwielbiamy serwować wam takie świeżynki jak tato Martin Garrix i Ed Sheeran. Repeat it w RMF Max. No ciężko będzie to powtórzyć. Wyczyn Roberta Lewandowskiego. Odchodzi z Barcelony. Kto chciał kiedyś wybrać się na jego mecz, to już się nie uda.
1: Ale my dzisiaj rozwijamy w naszej zabawie poniedziałek na skróty. Skrót właśnie RL9. Kreatywnie rozwincie to, nagrywając głosówkę na Messengerze RMF Max. Do zgarnięcia gadżety już za chwilkę.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska. Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Reklama.
2: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
5: Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
7: Rossmann. Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
8: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
7: O, muszę mieć ten stolik.
8: A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Nauczycielu, czy twoi uczniowie potrafią pomóc, gdy kolega zemdleje? Gdy koleżanka spadnie z huśtawki? To bezcenna wiedza, która ratuje życie. Wiemy, gdzie ją zdobyć. W Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Czeka tu nowość. Mistrzowie pierwszej pomocy. Jedyna w Polsce podziemna lekcja pierwszej pomocy pod patronatem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Zamień zwykłą lekcję w prawdziwą przygodę. Postaw na naukę przez działanie. Wybierz mistrzów pierwszej pomocy. Zajrzyj na muzeumgornictwa.pl i zarezerwuj zajęcia już dziś, zanim zrobią to inni.
12: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
14: Majowy twist mieszkaniowy w Sosnowcu. Rabaty nawet do 1368 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami w Murapol apartamentach na wzgórzu. Odbierz klucze tuż po zakupie. Więcej na murapol.pl.
15: Halo gracze! Od 22 do 24 maja Racibórz zmienia się w stolicę gamingu. Turnieje, strefa retro, flipery, Nintendo, VR i wiele więcej. Grasz dla zabawy czy o zwycięstwo? To wydarzenie jest dla Ciebie. Zapraszamy na Zamek Piastowski. Wstęp wolny. Poleca RMF Max.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: I po reklamie.
2: Tu się łapie flow.
3: Made my day.
2: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Thomas Gray i jego Rumors w RMF Max. No od plotek huczy, mowa o Arabii Saudyjskiej, gdzie wyląduje Robert Lewandowski. Jak na razie nie wiemy. Wiemy, że odchodzi z Barcelony i dlatego dzisiaj w zabawie poniedziałek na skróty to wasze zadanie, by zabawnie rozwinąć skrót RL9 w głosówce na Messengerze.
1: No to Asiunia na początek.
2: Rozmach level 9.
0: Rozmach level 9, ładne.
1: Ale jak zaakcentowane.
0: A to propozycja Sebastiana.
3: RL9 to jest nick z jakiegoś portalu randkowego, czyli Ruda Lisica 9. Pozdrawiam.
1: Może się zdarzyć, że teraz on będzie bardzo popularny.
0: Do Seby i do Asi lecą zestawy maksymalnych gadżetów, aby swoje rozwinięcia skrótu RL9 podrzucajcie w głosówkach na Messengerze.

0: Kręca się na długo ta melodia w głowę. Dawid Podsiadło i jego sezon w RMF Max. Za to pogoda poniedziałkowa przypomina trochę taką sytuację, jakby kwiecień zapomniał się skończyć.
1: Natomiast dobrze, że pada. Raz jeszcze podkreślimy, ziemia tego potrzebuje. Przez najbliższe nawet 2-3 dni jeszcze mniej więcej ma nam towarzyszyć taka aura.
0: Póki co listopad premium, a jak będzie w okolicy, zaraz sprawdzamy. Prognoza pogody za moment. RMF Max.
2: Reklama. Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design. Skol. Fashion.
3: Fun. A teraz zapraszam na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
8: Miau, wow! Kto to taki? To kotociaki! Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy. Już 23 maja, Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Gliwice. Zajęcia z kotociakami, warsztaty kreatywne, dmuchańce i konkursy z nagrodami. Dołącz do kotociaków 23 maja od 11 do 18. Więcej na osiągliwice.pl.
9: Hej, co u ciebie?
10: Zapisałem się do TEB Edukacja.
9: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
10: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
9: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
10: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
9: Też bym tak chciała.
10: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
9: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl. To się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: A zdaniem lokalnych synoptyków w pogodzie za wiele zmieniać nam się nie będzie. Deszczu jest trochę mniej, natomiast chmury dominują, szaruwa cały czas za oknami. Dzisiaj się ta aura nie poprawi, nie liczcie na to. Od jutra, owszem, będzie trochę lepiej, no ale prawdziwa poprawa to środa, czwartek i piątek. Na razie plus 12 stopni to jest maks, odczuwalna zdecydowanie niższa wilgoć, wiatr, chłód. Tak to niestety wygląda, no kiepsko jak na datę w kalendarzu.
1: RMF Max.
2: RMF Max Śląsk.

0: dobrze kula się z nimi ten poniedziałek. Yearbooks, Graceland w RMF Max. Jeśli hit, to tylko u nas. No i to jest też hit. Informacja o tym, że mamy szansę na Złotą Palmę w Cannes. Krótkometrażowy film Spiritus Sanctus o prohibicji, papieżu, pielgrzymce ma szansę na to, żeby zostać zauważonym i nagrodzonym palmą.
1: Pięknie, no. To nie jedyna palma, na jaką liczą Polacy.
0: Tak?
1: W Poznaniu liczą, że zatrzymają Luisa Palmę i uda się go wykupić ze Szkocji. No. Więc za obie palmy trzymamy kciuki.
2: To jest nowość RMF Max.
0: Sport, kultura, wszystko u nas, słuchajcie, a za chwilkę najświeższe wiadomości z okolicy.
1: Najpierw modelki z nowością.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: Co Barcelona napisała na pożegnanie dla Roberta?
3: Dziękuję za wszystko, lewe.
2: Ale to nie jest zwykłe dziękuję.
3: Nie, no bo jest
2: to
3: po polsku.
2: To jest
3: dobrze, to powiem to jeszcze raz. No. Dziękuję za wszystko.
2: Mogli napisać całokształt. Albo wszyszczówsieńko.
4: Najlepsza zabawa od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Hej, jak tam majówka?
6: Przedłużone wolne jezioro, ha, super! A ty?
5: A ja dowiedziałam się wszystkiego o przemyśle czasu wolnego.
6: Na Leżaku?
5: Na konferencji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości 5 maja. Wszystko o dotacjach na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na rzecz przemysłu czasu wolnego.
6: I mnie to ominęło?
5: Nic straconego. Zajrzyj na YouTube Fundusze dla Biznesu, a szczegóły naboru znajdziesz na stronie funduszedlabiznesu.scp-slask.pl.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Domowego ciepła nie warto odkładać na jutro. Postaw na sprawdzonego dostawcę najwyższej jakości certyfikowanego węgla. Jednego z polskich gigantów branży opałowej. Postaw na Broda Trans. Ogromne stany magazynowe groszku pelletu, transport na całą Polskę, a nawet za granicę, to nie wszystko. Broda Trans to także kruszywa budowlane i drogowe oraz ozdobny kamień ogrodowy. Ruszaj do Będzina, ulica Grzichowska 102C, www.brodatrans.pl 607 607 455.
9: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
13: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bochyńskiego 66.
14: Gastorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Majowy twist mieszkaniowy w Siewierzu. Rabaty nawet do 973 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami od Murapolu. Zamieszkaj tuż nad Jeziorem Przeczytkim. Więcej na murapol.pl.
17: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
4: Hit na maksa.
1: Śląsk 88.1 FM.
18: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witam Was ponownie. Czas na flesz i na prognozę pogody. Już 16. O kilka miesięcy wydłużył się czas oczekiwania na gastroskopię czy kolonoskopię po wprowadzeniu nowych zasad finansowania przez NFZ. Przypomnijmy, od 1 kwietnia NFZ płaci lecznicom tylko za 60% tych badań wykonanych ponad kontrakt. Gdzie kolejki wydłużyły się najbardziej?
19: W poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Lekarze zapowiadają kolejne interwencje w tej sprawie. Jest też reakcja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK zwrócił się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie ograniczeń w finansowaniu badań i odpowiedzi na pytania, czy to może ograniczać też konkurencję i czy może wpłynąć na dostęp do kluczowej diagnostyki dla pacjentów.
18: Tyle Michał Dobrołowicz.
1: To jest RMF Max Śląsk.
18: A teraz informacje prosto z centrum aglomeracji. Dziś miał miejsce protest przeciwko cięciu kosztów w Uniwersytecie Śląskim. Uczelnia odnotowała 33 miliony złotych straty za ubiegły rok i planuje oszczędności. Dziś niewielka grupa osób zorganizowała głośną akcję przed rektoratem. Obserwowali ją też inni studenci. No i do protestujących wyszedł także profesor Ryszard Koziołek, rektor uczelni. Co niepokoi studentów najbardziej?
20: podwyżki w akademikach chociażby, podwyższanie czynszów dla tych tutaj BIST, co sprawi, że będą wyższe ceny.
21: Docierają do nas informacje o uszczuplaniu kadry.
22: Czy to jest dobra forma protestu? Nie wiem. Najlepszą formą jest rozmowa.
23: Czy będzie podwyżka w akademikach?
24: Staramy się utrzymać te ceny, które są. Jeśli podwyżka nastąpi, nastąpi wyłącznie o wskaźnik GUS-owski inflacji 3,6%, co przeliczyliśmy, nie będzie większe niż 30 zł.
18: 3 czerwca samorząd studencki zorganizuje otwarte spotkanie studentów z władzami uczelni. A teraz mamy ważne informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej w Tychach. Od dziś część przystanków w mieście zmienia swoje nazwy, druga część staje się przystankami na żądanie, a nowy przystanek czeka na przykład od dziś też na pasażerów przy ulicy Lokalnej. Przypomina Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach.
25: Tam mamy nowy przystanek i on będzie obsługiwany przez 4 linie. 65, 274, 565 i 627. Drugą zmianą w ruchu autobusów jest tak na przystanku Tychy Sikorskiego wiadukt. Tutaj zmienia się obsługa stanowisk tego przystanku. Stanowisko 2 będzie teraz stanowiskiem końcowym, a stanowisko 4 będzie obsługiwane przez autobusy linii 21, 75, 128, 137 i 696.
18: A więcej informacji o tych zmianach znajdziecie na stronie internetowej Zarządu Transportu Metropolitalnego w zakładce Komunikaty. 6 zawody balonowe in the Silesian Sky o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego wystartują równo za miesiąc, 18 czerwca. Potrwają do 20 w Pszczynie i w Tychach. Szczegóły w sieci.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
27: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
18: Nie ma co liczyć, że pogoda jakoś szczególnie nam się poprawi. Nadal szaruwa, nadal możliwe przelotne opady deszczu, nadal wiatr, nadal odczuwalna niższa niż to, co pokazuje skala. Choć opady są trochę rzadsze, to jednak jeszcze gdzieniegdzie pokropi. 12 stopni to jest maks, co dziś zobaczyliśmy. Wieczorem będzie niżej na skali. 6-7 to raczej jest realny scenariusz. Jutro ciut cieplej, no i słońce zacznie się przebijać, a środa, czwartek i piątek to już wyraźna poprawa.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
27: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
18: Siemka, po czwartej.
28: Hity na
29: to dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Muzeów, ale noc muzeów już za nami w ten weekend. Nie uwierzycie, do jakiej atrakcji była najdłuższa kolejka.
18: Już zaraz wam wszystko opowiemy. Anka, Fiołas, siemano, Eben, na dzień dobry.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

dwa dni odbledki w RMF Max. No i powiem wam, dwa dni temu wydarzyło się coś, o czym nie myślałem, że dziś będę mówił wam na antenie. Noc muzeów w Warszawie była o tyle wyjątkowa, że największą

0: można było znaleźć do prosektorium. Ludzie, by zobaczyć pracę prosektorium, stali po kilka godzin.
1: To powiedzieli, że już tyle wystali, że już nie odpuszczą, na pewno. A były na przykład funeralne klocki Lego, wykład o pracy balsamistów, ostatni obraz, czyli przywracanie ludziom twarzy po śmierci.
0: No i padały odpowiedzi na pytania, które często mówimy po cichu, czyli czy wypada negocjować cele trumny.
1: Matko jedyna, no. No słuchajcie, są dwa wyrazy, które mogą chyba tylko skomentować to wydarzenie. Pierwsze to jest ja, a drugie to już coś

0: aż chciałoby się wcisnąć replay Tame Impala i Jenny w RMF Max. Czytam właśnie, że przeprowadzono sondę, którego z polityków Polacy chcieliby zaprosić na grilla.
1: No ciekawe.
0: No, najwięcej głosów, bo 40%, żadnego.
1: Brawo!
0: Nie brawo. Te kiełbasę z grilla chcemy.
1: Nie, wyborcza smakuje zdecydowanie gorzej niż śląska.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu MM Cars O Moda J.Crew Katowice, ulica Lotnisko 81, www.mmcars.pl.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bochyńskiego 66.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Najlepiej zmiksowana playlista.
3: Say no more.
2: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: wszystko co dobre kiedyś się kończy. Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów. Kończy się również przygoda Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Dlatego dzisiaj w zabawie poniedziałek na skróty waszym zadaniem było rozwinąć skrót RL9 w głosówce.
1: Bardzo podoba mi się głosówka teoretycznie od Joasi, chociaż sami posłuchajcie.
2: No i jak żeby inaczej, no Robert Lewandowski, rzeźnik ligi.
0: Rzeźnik ligi, RL9. No nawet by się zgadzało, patrząc na jego statystyki.
1: Aśka, pilnuj hasła do Messengera następnym razem.
0: A taką głosówkę podesłała Zuza.
3: Cześć, RMF Max. Zdecydowanie do skrótu RL pasuje reprezentant La Bubu. Pozdrawiam.
1: Mam nadzieję, że jakimś cudem to rozwinięcie dotrze do Roberta Lewandowskiego.
0: Zuza i Jasia dostają gadżety. RMF Max. A my dziękujemy wam za wspólny poniedziałek. Daliśmy radę, co? Anka i Fiałas.
1: Do usłyszenia jutro znowu po 13:00. Zostawiamy was z kanałem nadawczym.

0: Funduszowy Maj.
1: A dzisiaj w ramach cyklu Funduszowy Maj będzie na bogato, bo zabieramy was do Złotoryi. Tu nad Kaczawą powstaje prawdziwa wioska płukaczy złota. Z nami Zbigniew Gruszczyński i Norbert Makowski. Panowie, to miejsce wygląda fantastycznie.
2: To wyjątkowy obiekt w skali całego świata praktycznie. Takich obiektów jak areny do płukania złota jest dosłownie kilka na całym świecie.
1: No dobrze, to jak to działa? Jak się płucze złoto?
3: Zabawa polega na tym, że każdy uczestnik płukania otrzymuje na starcie wiaderko z około 20 kg żwiru, do którego sędziowie wprowadzają tylko im znaną ilość grudek złota. Regulaminowo jest to od 7 do 15. Zadaniem zawodnika jest w jak najszybszym czasie przepłukać w tej płucznie na swoim stanowisku całe to wiaderko, znaleźć wszystkie te grudki złota, które sędziowie wprowadzili. Liczy się czas i ilość znalezionych grudek złota.
1: No to na brak chętnych na pewno nie będziecie narzekać.
2: Jestem przekonany, dlatego że to jest jedyny obiekt na terenie Polski, na którym płucze się złoto naturalne. Przypomnijmy, że Złotoryja powstała na bazie złota, czyli to jest czyste 24-karatowe złoto.
1: Fundusze europejskie pomogły spełnić wasze marzenia?
3: Tak, jest to miejsce, o którym marzyliśmy, no nie skłamię, jeśli powiem, 30 lat. 23 maja uroczyste otwarcie związane właśnie z Urzędem Marszałkowskim, z dofinansowaniem tego projektu. Zapraszamy mieszkańców Dolnego Śląska, Złotoryi, okolic, krainy wygasłych wulkanów, a także całej Polski i zagranicy też.
1: No i właśnie dzięki funduszom europejskim powstało to bardzo fajne miejsce. W takim razie zapraszamy, wpadajcie tu do Złotoryi, no i zajrzyjcie koniecznie na rmfmax.pl, bo tam trwa konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama.
5: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? Jula, dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Praca, do której chce się wracać, to miejsce tworzone przez wspaniałych ludzi, świetną atmosferę i komfortowe warunki. Z myślą o tym stworzyliśmy Skol, markę mebli biurowych, która przywraca równowagę między efektywnością a komfortem. Skol to elegancja, trwałość i design, które tworzą przestrzenie, do których chce się wracać. Chcesz zmienić miejsce pracy? To zacznij od mebli. Wybierz te, które zamienią obowiązek w przyjemność. Na skol.design.
7: Skol Fashion Pan.
8: One latają wszędzie!
9: I mogą usiąść nawet na tobie.
10: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
11: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
12: Jak tak? To Allegro.
13: To co, Angela? Idziemy na rower?
14: Ale mój stary już nie daje rady.
13: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
14: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
13: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
15: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
17: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
16: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
17: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
16: O, pyszna zapiekanka.
17: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
16: To rozumiem.
17: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
18: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
19: Play.
20: Co masz?
21: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
20: Chipsy Lays? Dzięki.
21: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
20: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
21: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację. Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
2: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
22: Siedzę na maksa.
19: Śląsk 88 i 1 FM.
23: Nie ma co liczyć, że pogoda jakoś szczególnie nam się poprawi. Nadal szaruwa, nadal możliwe przelotne opady deszczu, nadal wiatr, nadal odczuwalna niższa niż to, co pokazuje skala. Choć opady są trochę rzadsze, to jednak jeszcze gdzieniegdzie pokropi. 12 stopni to jest maks, co dziś zobaczyliśmy. Wieczorem będzie niżej na skali. 6-7 to raczej jest realny scenariusz. Jutro ciut cieplej, no i słońce zacznie się przebijać, a środa, czwartek i piątek to już wyraźna poprawa.
19: RMF Max.
24: RMF Max Śląsk.

0: reklama.
1: Szukasz dla dziecka przygody blisko domu? Wybierz półkolonie w Wake Zone. Tu opanuje wakeboard na Wake Campie lub poczuje klimat lat 90. Z aktywną ekipą bez ekranów i hejtu. Natura, sport, zajęcia kreatywne i nowe przyjaźnie. Mamy plan na każdą pogodę. Liczba miejsc ograniczona. wake-zone.pl. Poleca RMF Max.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Marian, a więcej się nie da?
15: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
17: I po reklamie.

0: 88.1 FM.
1: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witajcie ponownie. 17 na zegarach. Czas na kolejny flash. Nowy Bond poszukiwany. Właśnie zaczął się casting do roli, z którą pożegnał się Daniel Craig. Kto wybierze nowego agenta 007?
2: To będzie reżyserka obsady Nina Gold, która wcześniej pracowała m.in. przy The Crown czy grze o tron. Gold jest gościem festiwalu i w wywiadzie dla Deadline przekonywała, że ktokolwiek dostanie rolę, będzie to aktor, cytat, pełen seksapilu. Ujawniła też, że szuka kogoś, kto zagra Jamesa Bonda w co najmniej 3 kolejnych filmach.
1: Które nazwiska pojawiają się na giełdzie?
2: Callum Turner, Jacob Elordi, Harris Dickinson, a także Theo James, wciąż Idris Elba czy Aaron Taylor-Johnson.
1: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
0: To jest RMF Max Śląsk.
1: A teraz najnowsze informacje prosto od mundurowych. Niecodzienna sytuacja na drodze w Gliwicach, a wszystko zaczęło się od zwykłej kolizji w dzielnicy Łabędy. Niestety na miejscu okazało się, że spowodowała ją pijana kobieta, obywatelka Wenezueli. No ale to nadal nie koniec. Sprawczyni próbowała odjechać z miejsca wypadku. Świadkowie jej na to nie pozwolili. Na miejsce z odsieczą przybył za to znajomy kobiety, obywatel Kolumbii, także pijany. Policjanci wyjaśniają teraz szczegółowe okoliczności tego zdarzenia. Oboje odpowiedzą przed sądem za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, no i jak wiadomo, grozi za to do 3 lat więzienia. Czy ulice i zaułki wokół gliwickiej Starówki mają problem ze szczurami? Mieszkańcy twierdzą, że tak, piszą do miasta, że gryzoni jest coraz więcej już teraz, a latem pewnie będzie jeszcze gorzej. Miasto działa, zapowiedziano akcję deratyzacyjną, która ma potrwać 4 tygodnie. Trzeba będzie uważać na karmniki z trutką.
3: Ta trutka, która będzie, to ma być rzeczywiście w tych karmnikach. Wokół tego karmnika ma być zachowana absolutna czystość, ale też będziemy prowadzić taką kampanię informacyjną, że jest prowadzony ten proces deratyzacyjny na terenie Starówki i osoby, które rzeczywiście przechadzają się ze swoimi pupilami, zwierzętami, żeby również zachowały tutaj szczególną ostrożność.
1: Ostrzegał Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Gliwicach. Muzeum Śląskie ogłosiło przetarg na rewitalizację terenów po dawnej kopalni Katowice. Budynki nieużytkowane od lat 90. mają odzyskać swój dawny blask. Prace mają ruszyć zaraz po wakacjach. Wszystko po to, między innymi, aby strefa kultury ciągle się rozwijała.
4: Ja myślę o Muzeum Śląskim nie tylko jako o miejscu z ofertą kulturalną dla mieszkańców miasta i regionu, ale o takiej przestrzeni, którą ta część miasta powinna użytkować w taki naturalny codzienny sposób. Południe ma Park Kościuszki, a tutaj północ razem z Parkiem Boguckim chciałbym, żeby miała takie miejsce oddechu, które będzie właśnie i rynkiem tej części i miejscem, gdzie mieszkańcy będą przychodzili, spotykali się, przechodzili, żyli z nim razem.
1: Mówił Łukasz Galusek, dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Jeżeli chodzi o najświeższe prognozy pogody, to synoptycy są zgodni. Dziś poprawy nie będzie, jutro będzie nieznaczna, a od środy będzie już wyraźniejsza. Zdaniem synoptyków dziś do końca dnia zachmurzenie duże, opadów coraz mniej, natomiast jeszcze szaruwa, niezbyt przyjemnie. No i przy umiarkowanym wietrze, który razem z wilgocią tworzy nieprzyjemną mieszankę, która powoduje, że na skali możemy mieć nawet 11-12 stopni, ale na skórze czujemy 7.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Od świtu do świtu.
2: I o tej porze też. Dzień dobry, po 17:00 to jest kanał nadawczy w RMF Max i z moich obliczeń wynika, że to jest ostatni moment na kawusie.
6: Ale żeś obliczyła, ty.
2: Aha. Starałam się, bo jak chce się iść do spanka o ludzkiej porze i jutro nie być zmęczonym, to teraz jak wypijecie kawusie, to jeszcze dociągniecie.
6: Instytut Badań z Głowy Boryckiej, tak. Poleca się serdecznie. Bardzo. Z informacjami o kawuni. Michał Siwek.
2: Justyna Borycka.

0: Są miejsca, które pozostają takie same i takie, które wyprzedzają oczekiwania.
1: G-City Plejada w Bytomiu należy do tych drugich. Tu oferta zmienia się, by coraz lepiej odpowiadać na to, czego szukasz.
0: Half Price rośnie, stając się największym na Śląsku.
1: Access wnosi powiew nowości, a odświeżone CCC wraca w najlepszej formie.
0: Do tego kiosk z modą, która przyciąga spojrzenia.
1: Przyjdź i sprawdź, co przygotowaliśmy właśnie dla Ciebie.
0: Szczegóły na plejada.gcity.pl.

0: Katy Perry w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Już prawie 10 po piątej, a my jak zwykle mamy po weekendzie do was ważne pytanie. Chcemy wiedzieć, co u was słychać, ale dzisiaj to przede wszystkim chcemy wiedzieć, co dostaliście na komunię.
3: Jedna rzecz, którą od razu pomyśleliście, nie myślicie nad następną, ten jeden prezent, to jest ten najważniejszy, który prosimy teraz napisać na Messenger RMF Max. I najgorsze jest to, smutna historia z mojego życia, bo kiedy ja myślę o tym jednym prezencie, który dostałem, to przypomina mi się taki tomik książek.
2: Nie, bo był
3: taki, bardzo taki ciężki prezent i ja się tak cieszyłem, bo mówię, tam musi być coś super. I mój tata go tak podnosi i mówi, tam musi być wiedza. Tyle ważyć może tylko wiedza. I ja tak...
2: No to przykro mi, bo ja dostałam komputer.
3: No i mi jest jeszcze bardziej przykro. Messenger RMF Max, obiecujemy każdą z wiadomości, którą dostaniemy, uwzględnić w piosence, którą napiszemy, i to będzie piosenka o prezentach słuchaczy RMF Max na komunie.
2: Messenger RMF Max, dajcie znać, co dostaliście na komunie, a to już White 2115.
3: Mam nadzieję, że ci się ten komputer szybko popsuł.
2: Nie, no długo działał.
3: Hatfu!

0: Jazzy Spritz to Can't Deny It w RMF Max. Szybciutko i głośno jedziemy z wami tak, jak chcecie z pracy, ale są miejsca, w których pewne zasady podróży obowiązują. I to są na przykład strefy ciszy w PKP.
1: I one już od 10 lat, drodzy państwo, istnieją. Tak. 100 lat.
0: 2000 osób dziennie podróżuje w ten sposób, słuchajcie. W strefie ciszy.
1: W strefie ciszy, którą przypomnijmy, jakby jest dokładnie taka sama jak każda inna strefa, tylko jest tam dokładnie tak samo głośno, tylko czasami też z tego powodu jest awantura. Jakby... To jest ta różnica właśnie.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: Mamy to, David Guetta zrobił remix i jest już w zestawieniu listy Hot Bands. To Milki w nowej wersji.

0: RMF Max.
1: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni, więcej pewności, więcej kontroli. Odkryj SUV-y BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice zaprasza. Aleja Rozdzieńskiego 204.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Dzień dobry, sąsiadce.
12: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
11: To do zobaczenia.
12: Do zobaczenia w telewizji stopklatka.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Hej, jak tam majówka?
15: Przedłużone wolne jezioro, ha, super! A ty?
14: A ja dowiedziałam się wszystkiego o przemyśle czasu wolnego.
15: Na Leżaku?
14: Na konferencji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości 5 maja. Wszystko o dotacjach na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na rzecz przemysłu czasu wolnego.
15: I mnie to ominęło?
14: Nic straconego. Zajrzyj na YouTube Fundusze dla Biznesu, a szczegóły naboru znajdziesz na stronie funduszedlabiznesu.scp-slask.pl.
16: Nauczycielu, czy twoi uczniowie potrafią pomóc, gdy kolega zemdleje? Gdy koleżanka spadnie z huśtawki? To bezcenna wiedza, która ratuje życie. Wiemy, gdzie ją zdobyć. W Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Czeka tu nowość. Mistrzowie pierwszej pomocy. Jedyna w Polsce podziemna lekcja pierwszej pomocy pod patronatem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Zamień zwykłą lekcję w prawdziwą przygodę. Postaw na naukę przez działanie. Wybierz mistrzów pierwszej pomocy. Zajrzyj na muzeumgórnictwa.pl i zarezerwuj zajęcia już dziś, zanim zrobią to inni.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: I po reklamie.

0: jak tak zamknę oczy i się naprawdę bardzo, bardzo skupię, to nawet wyobrażam sobie, że już pogoda na grilla wróciła. To się niebawem, słuchajcie, stanie. I wtedy Kygo i Save My Love będzie brzmiało jeszcze lepiej w RMF Max. Tymczasem, słuchajcie, w grillowym temacie ważna sprawa. Polacy jakby musieli jakiegoś polityka zaprosić na grilla, to najchętniej by nie zapraszali.
1: Tak, to bardzo mi się podobają te badania. Kogo by pan zaprosił na grilla z polityków? Nikogo!
0: Ale jakby już tak naprawdę musieli, aha, to wychodzi, że zaprosilibyśmy Nawrockiego.
1: No tak, no to ma sens. On ma bardzo dużo obowiązków, jest największa szansa, że nie będzie mógł przyjść.

0: Jonathan Liwka i PZ w RMF Max.
1: Ja chciałbym powiedzieć jedno, nie bądźcie jak ludzie na Nowogrodzkiej.
0: A co oni tam robią?
1: Właśnie nie wiem do końca.
0: Okej.
1: Ale tak z kontekstu wnioskuję, że oni nie są fajni, nie. Jakby nic fajnego.
0: No słuchajcie, też fajnie by było, jakby wreszcie dało się gdzieś normalnie pochodzić bez parasola, ale na to się nie zanosi póki co, nieważne czy po Nowogrodzkiej czy nie. Sprawdzimy, co będzie w pogodzie, ale może być jeszcze burzowo, a nawet z gradem jakieś tam burze mogą przejść. Także
1: Bądźcie z nami, szczegóły lada moment w RMF Max, później piosenka o was.
2: Reklama. W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni. Więcej pewności. Więcej kontroli. Odkryj SUV-y BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice zaprasza. Aleja Rościńskiego 204.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Domowego ciepła nie warto odkładać na jutro. Postaw na sprawdzonego dostawcę najwyższej jakości certyfikowanego węgla. Jednego z polskich gigantów branży opałowej. Postaw na Broda Trans. Ogromne stany magazynowe groszku pelletu, transport na całą Polskę, a nawet za granicę, to nie wszystko. Broda Trans to także kruszywa budowlane i drogowe oraz ozdobny kamień ogrodowy. Ruszaj do Będzina, ulica Grzychowska 102C. www.brodatrans.pl 607 607 455.
14: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
15: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.

0: 98.1 FM.
1: Jeżeli chodzi o najświeższe prognozy pogody, to synoptycy są zgodni. Dziś poprawy nie będzie, jutro będzie nieznaczna, a od środy będzie już wyraźniejsza. Zdaniem synoptyków dziś do końca dnia zachmurzenie duże, opadów coraz mniej, natomiast jeszcze szaruwa, niezbyt przyjemnie. No i przy umiarkowanym wietrze, który razem z wilgocią tworzy nieprzyjemną mieszankę, która powoduje, że na skali możemy mieć nawet 11-12 stopni, ale na skórze czujemy 7. Súbeme la radio.

0: Piosenka o prezentach na komunie. Wysłaliście nam to wszystko messengerem RMF Max.
1: Tak jest.
0: Grubo.
1: Wysłaliście nam, co dostaliście na komunie, a my właśnie zrobiliśmy z tego piosenkę. Odpalamy.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
0: Ja tylko chciałbym jeszcze dodać, że niektórym po prostu chciałbym powiedzieć: o.

0: Jeremy Max.
1: Hity na Maxa. Hity na Maxa.
2: Nie no, jak Ziemek dostał rower BMX-a, to był...
3: To był gość.
2: Absolutnym BOS-em na dzielni.
3: Tak jest, no ale widzisz, na tym tle już twoje książki nie wyglądają tak.
2: Nie,
3: tragicznie.
2: Dziękuję, tato.

0: Bit szaleje po głośniku, wy szalejecie, no może nie szalejecie na drodze, ale po prostu zmierzacie ku domowi, ku odpoczynkowi i tak ma być. I tak, o to chodzi w życiu.
1: Tak jak pan Michał powiedział, tak właśnie robimy teraz. Za chwilę będzie 18 i ważne wiadomości we Flashu. RMF Max.
2: Reklama. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bochyńskiego 66.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
5: Planujesz spotkanie biznesowe, imprezę albo integrację dla swoich pracowników? Zaskocz ich warsztatami kulinarnymi w pracowni smaku Jolanty Klesser. Ponad 200 metrów kwadratowych industrialnej przestrzeni oraz nietuzinkowego podejścia do gotowania na profesjonalnym sprzęcie firmy Smeg. Znakomita integracja, zabawa oraz uczta dla ciała i ducha. Razem przyrządźcie wyjątkową kolację pod okiem prawdziwych szefów kuchni. Katowice, ulica Kościuszki 12, oficyna 9, www.pracowniasmaku.com.pl.
6: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Nauczycielu, czy twoi uczniowie potrafią pomóc, gdy kolega zemdleje? Gdy koleżanka spadnie z huśtawki? To bezcenna wiedza, która ratuje życie. Wiemy, gdzie ją zdobyć. W Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu czeka tu nowość. Mistrzowie pierwszej pomocy. Jedyna w Polsce podziemna lekcja pierwszej pomocy pod patronatem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. Zamień zwykłą lekcję w prawdziwą przygodę. Postaw na naukę przez działanie. Wybierz mistrzów pierwszej pomocy. Zajrzyj na muzeumgórnictwa.pl i zarezerwuj zajęcia już dziś, zanim zrobią to inni.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Katowice i Sosnowiec zapraszają na siatkarskie emocje. Reprezentacja Polski mężczyzn wraca na parkiet. Już 20 maja w Sosnowcu biało-czerwoni zagrają z Serbią, a 22 i 23 maja w katowickim Spodku zmierzą się z Ukrainą i Bułgarią. Nie przegap tego widowiska. Szczegóły na www.pzps.pl. Bilety na e-bilet.pl. Dołącz do kibiców. Polska siatkówka gra.
3: Majowy twist mieszkaniowy w Katowicach. Rabaty nawet do 1889 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami od Murapolu. Klucze do wybranych mieszkań odbierzesz jeszcze w tym roku. Więcej na murapol.pl.
4: Co to jest? Pyszne, słodkie i każdy chce na to przyjść? Truskawkowy dzień mamy w trzech stawach. Już 23 maja od 11 do 18 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Za darmo, w tym lody truskawkowe dla najmłodszych. Strefa relaksu dla mam, ścianka do zdjęć z giga truskawkami i karty podarunkowe na zakupy w trzech stawach i truskawkowe kosmetyki za wydanie minimum 250 zł w centrum handlowym. Zapraszamy! Ulica Pułaskiego 60, Katowice.
5: I po reklamie.

0: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Czas na kolejny flash. Zapraszam. W Bytomiu od dziś obowiązuje zmiana organizacji ruchu na ulicy Józefczaka. Co jest tego powodem? O tym Amadeusz Biurkowski.
1: Powodem jest przebudowa sieci niskiego napięcia. Z tego powodu od dzisiaj do 24 maja wprowadzono zmiany w organizacji ruchu przy ulicy Józefczaka od budynku nr 15 do 27A. Tymczasowa organizacja ruchu wiąże się też ze wprowadzeniem zwężki jezdni od strony wspomnianych budynków. Drogowcy apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do wprowadzonego tymczasowego oznakowania.
0: Tylko do Amadeusza.
2: Słuchacie RMF Max Śląsk.
0: Jak poinformowała prokuratura, w Gliwicach do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie ubiegłorocznego pożaru restauracji i pizzerii w Piekarach Śląskich. Przypomnijmy, pożar wybuchł i skutkował stratami w wysokości 3,5 miliona złotych. Oskarżony o podpalenie Kamil N. nie przyznał się do winy. W maju 2025 roku ogień zniszczył w sumie dwie sąsiadujące ze sobą knajpy. Mężczyzna, który według ustaleń śledczych podłożył ogień, został wkrótce zatrzymany, a grozić może mu 10 lat więzienia. Zniknęło wielkie zapadlisko w Będzinie. Spółka restrukturyzacji kopalń poinformowała, że zasypała wyrwę przy ulicy Świerkowej. Anna Kropaczek wie więcej na ten temat. Jak przypomina, zapadlisko powstało prawie 2 miesiące temu.
3: Tak, 22 marca ziemia zapadła się na prywatnej posesji. Powstała ogromna wyrwa, która pochłonęła fragment ogrodu, drogi oraz płotu. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Spółka restrukturyzacji kopalń następnego dnia w porozumieniu z Ministerstwem Energii podjęła decyzję o naprawie szkody. Właściciele działki jednak nie zgodzili się na prace budowlane. Kluczowa była decyzja administracyjna starosty będzińskiego. SRK dostała zgodę na czasowe zajęcie nieruchomości. W ciągu 12 godzin zapadlisko zostało zasypane, a ruch na ulicy Świerkowej przywrócony. Na jutro zaplanowano odbiór robót.
0: Tyle od Ani Kropaczek. A tymczasem władze Gliwic planują 4-tygodniową deratyzację Starówki. Całą akcję zaplanowano na przełomie czerwca i lipca. Powodem jest plaga szczurów. Najwięcej gryzoni zauważono w rejonie ulic Mickiewicza, Skargi, Słowackiego, Kozielskiej, no i na Starówce.
4: Ta deratyzacja potrwa 1 miesiąc. Będzie rozstawionych 120 karmników, do których wyspecjalizowana firma dostarczy odpowiednie trutki. Będą te karmiki uzupełniane tymi trutkami 2 razy w tygodniu, natomiast jeśli pojawi się gryzoń w tym karmniku bądź gdzieś w tej przestrzeni publicznej martwy, to oczywiście działania są podejmowane niezwłocznie, aby usunąć i zutylizować takiego gryzonia.
0: No a te wszystkie informacje miał dla nas Mariusz Kopeć, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Gliwicach. Teraz już czas na prognozę pogody. Zostańcie z nami na 88.1 FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: A w pogodzie wieczorem za wiele zmieniać się nie będzie, no poza tym, że będzie jeszcze chłodniej, a i ten dzień nie był przecież zbyt ciepły. Max, czego doczekaliśmy się na skali, to była 12, no a na skórze było zdecydowanie niżej, ponieważ odczuwalna była obniżana przez wiatr i wilgoć. Teraz nadal jest wilgoć, nadal jest wiatr, choć pada już mniej. Szarówa z nami niestety została. Jutro, zdaniem synoptyków, poprawa, choć na razie ostrożna. Dopiero później, w środę, w czwartek i w piątek ma być zdecydowanie ładniej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
6: Matura z historii rozszerzona dzisiaj była, dlatego tutaj dla ciebie, Justynko, pytanie od razu z historii antycznej.
7: O!
6: Jak twój weekend?
7: Faktycznie, to brzmi, jakby to była starożytność już dzisiaj, no. No weekend wspaniały, jak zwykle. Ale dziś już poniedziałek i mamy nadzieję, że równie wspaniale wam brzmi, przynajmniej w RMF Max. Teraz Somewhere Back to Friends, to w kanale nadawczym się dzieje, 5 minut po 6, a my tutaj co?
6: I z każdą piosenką zbliżamy się do kolejnego weekendu, także nie ma się czym martwić.
7: Są małe kroczki, ta metoda
6: Siweki baby Borycka, baby jesteśmy steps. Z wami.

0: International Love to jest Pitbull w RMF Max. No i tak jakby całe oczy, wszystkie oczy Polski na Barcelonę wczoraj były zwrócone.
1: I były to oczy załzawione.
0: Załzawione, wypełnione emocjami, bo to był ostatni mecz Roberta Lewandowskiego na Camp Nou w barwach Barcelony.
1: Emocje tam były duże na stadionie.
0: Tak.
2: Tym partit a la Spotify Camp Nou del nostre jugador Robert Lewandowski vestint la samarreta del Barça.
1: Kibice stali, klaskali. Pożegnanie trwało dobrych chyba kilkanaście czy nawet 20 minut i tak. Emocje były przepotężne. Ja to oglądałem przed telewizorem i też płakałem.
0: I ja też przyznam, że chociaż nie jestem taką wielką fanką, nie oglądam każdego meczu Barsy, to ja też troszkę się wzruszyłam. I nawet Robert Lewandowski troszkę się wzruszył i było to po nim widać, a umówmy się, on zazwyczaj jednak zachowuje kamienną twarz, więc tym razem zobaczyć go takiego wzruszonego, to też było coś niesamowitego. No i w związku z tym my też prosimy was o to, żeby nie ukrywać dziś swoich emocji. Jak myślisz, Robert Lewandowski, to co myślisz?
1: Zostaw głosówkę na Messengerze RMF Max i zrobimy sobie tutaj dzisiaj taki memuar.
0: Jesteśmy tym ramieniem, na którym możecie się wypłakać, jeśli macie ochotę, ale można też okrzyki radości zostawiać, słuchajcie, w tych głosówkach. Jak myślisz, Robert Lewandowski, to co myślisz? Daj znać na Messengerze RMF Max.

0: Jaki to piękny czas. Wiktor Waligura w RMF Max gra 21 minut po 6. Piękny, ale też troszkę smutny, troszkę nostalgiczny. Oczywiście mowa o Robercie Lewandowskim, który wczoraj zagrał swój ostatni mecz na Camp Nou w Barcelonie. A my dziś wzruszeni tak jak on.
1: Chcielibyśmy go jakoś tak też pożegnać na tym Camp Nou również. I poprosiliśmy was o to, żebyście nagrali nam, jak myślicie Robert Lewandowski, to co wam do głowy przychodzi?
2: Robert, i teraz jak będziemy jeździć do Barcelony na mecze? Ja wiem, że jest jeszcze Wojtek, ale tak to zawsze na Robercika było. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You
1: have been the one. Co jeszcze przyszło, jeśli chodzi o pożegnania?
3: W głowie mam obrazek meczu Bayern Wolfsburg. 5 bramek w 9 minut. Goodbye, my
0: lover. Mój mąż do tej pory ogląda te 5 bramek w 9 minut czasami do snu.
1: Przed chwilą mi to jest scena powiedziała, ja nie mogłem w to uwierzyć, ale przysięgnij się, że to się naprawdę dzieje.
0: Mówię, co robisz? A on odpala sobie na YouTubie, jak Robercik strzelił 5 bramek w 9 minut w Bayernie.
1: Boże, to są prawdziwe emocje. Nagrywajcie, z czym kojarzy wam się Robert Lewandowski i będziemy go sobie dzisiaj tutaj żegnać.
4: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
5: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
9: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
12: Dzień dobry, sąsiadce.
13: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
12: To do zobaczenia.
13: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
14: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
15: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w JYSK. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. JYSK.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Katowice i Sosnowiec zapraszają na siatkarskie emocje. Reprezentacja Polski mężczyzn wraca na parkiet. Już 20 maja w Sosnowcu biało-czerwoni zagrają z Serbią, a 22 i 23 maja w katowickim Spodku zmierzą się z Ukrainą i Bułgarią. Nie przegap tego widowiska. Szczegóły na www.pzps.pl. Bilety na e-bilet.pl. Dołącz do kibiców. Polska siatkówka gra.
18: Majowy twist mieszkaniowy w Sosnowcu. Rabaty nawet do 1368 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami w Murapol apartamentach na wzgórzu. Odbierz klucze tuż po zakupie. Więcej na murapol.pl.
19: Halo gracze! Od 22 do 24 maja Racibórz zmienia się w stolicę gamingu. Turnieje, strefa retro, flipery, Nintendo, VR i wiele więcej. Grasz dla zabawy czy o zwycięstwo? To wydarzenie jest dla ciebie. Zapraszamy na Zamek Piastowski. Wstęp wolny. Poleca RMF Max.
14: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Jakoś leci ten poniedziałek z Okaria w RMF Max. Dużo wzruszeń cały czas. O Robercie Lewandowskim jeszcze parę słów dzisiaj, bo ten zagrał wczoraj ostatni mecz na Camp Nou w barwach Barcelony. Sam się wzruszył, my też się wzruszyliśmy i wy też się wzruszacie. Na Messengerze RMF Max dajecie nam znać, że jak myślicie Robert Lewandowski, to co myślicie?
1: Widzę młodego chłopaka z Lecha Poznań, który miał swoje marzenia, swoje cele. Widzę też legendę polskiej piłki i widzę łzy, bo wiem, że drugiego takiego już po prostu nigdy nie będzie.
2: Goodbye, my lover. Goodbye, my friend.
0: No nie będzie. You have been the
3: one. No nie będzie.
0: Coś jeszcze przyszło?
4: Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, San Sofiesta.
2: Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one.
0: Wow. To ciekawe skojarzenie z Robertem Lewandowskim.
3: Ale uzasadnione też tak, jakby jednocześnie. Tak. Jakie jeszcze pożegnanie Roberta Lewandowskiego?
5: Trochę jednak za dużo tego Lewandowskiego już dzisiaj.
0: No. Nie, no moim zdaniem nie.
2: Goodbye, my lover. Goodbye.
3: No właśnie. Naszym zdaniem nie, ale jak chcecie, to możemy przestać. Lady Gaga i Doechii to nowość w RMF Max. Runaway.

0: Baby Rexha i Faithless z numerem New Religion w RMF Max. Sprawy poważne, zaraz prognoza pogody, sprawy inne poważne, o których rozmawiamy z Justyną. Gdzie trafia pieczywo, kiedy popełni zbrodnię?
1: Do Bułkaresztu.
0: Do Bułkaresztu! W sensie, że wiecie, bułka, areszt.
1: Dobrze, że wyjaśniłeś.
2: Reklama. Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Jest takie miejsce, w którym każda impreza gotuje się sama. Pracownia smaku Jolanty Kleser, uczestniczki topowego programu kulinarnego, zaprasza. Zaskocz swoich gości niebanalnym loftowym charakterem 200-metrowej kuchni. Pod okiem prawdziwych szefów kuchni przygotujcie pyszne posiłki, świetnie się bawiąc i kosztując nowych doświadczeń. Zapraszamy szukających miejsca na imprezy okolicznościowe. Warsztaty kulinarne prowadzone przez prawdziwych szefów kuchni. Warsztaty kulinarne w samym centrum Katowic. Tajemnicza brama przy Kościuszki 12. www.pracowniasmaku.com.pl.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
15: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
16: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
15: Serio? Też na wysokie kwoty?
16: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
17: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
18: Katowice i Sosnowiec zapraszają na siatkarskie emocje. Reprezentacja Polski mężczyzn wraca na parkiet. Już 20 maja w Sosnowcu biało-czerwoni zagrają z Serbią, a 22 i 23 maja w katowickim Spodku zmierzą się z Ukrainą i Bułgarią. Nie przegap tego widowiska. Szczegóły na www.pzps.pl. Bilety na e-bilet.pl. Dołącz do kibiców. Polska siatkówka gra.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
20: Lidl. To się opłaca.
21: I po reklamie.

0: Cześć.
1: A w pogodzie wieczorem za wiele zmieniać się nie będzie, no poza tym, że będzie jeszcze chłodniej, a i ten dzień nie był przecież zbyt ciepły. Max, czego doczekaliśmy się na skali, to była 12, no a na skórze było zdecydowanie niżej, ponieważ odczuwalna była obniżana przez wiatr i wilgoć. Teraz nadal jest wilgoć, nadal jest wiatr, choć pada już mniej. Szarówa z nami niestety została. Jutro, zdaniem synoptyków, poprawa, choć na razie ostrożna. Dopiero później, w środę, w czwartek i w piątek ma być zdecydowanie ładniej.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. To jest RMF Max, a ja mam dla was radę. Mhm. Jak twój partner lub partnerka jest takim czyściochem, takim także obsesja czystości sprząta wszystko, zabierz go do Berlina albo ją.
1: Tak, bo w Berlinie, słuchajcie, rusza teraz taki program, że za spacerowanie po mieście i zbieranie śmieci można dostać nagrody.
0: Tak, można na przykład załapać zniżkę do restauracji albo darmowy bilet na komunikację, jak się pozbiera dużo takich śmieci.
1: No szkoda, że tylko po mieście, bo ja jakbym miała dostać w domu za posprzątanie, bilety na cokolwiek, to pewnie szybciej bym zebrała te ciuchy z suszarki do prania, no.

0: czujecie ten pulsujący beat? To tak pulsuje nasze serduszko.
1: To
0: najnowszych banger. Nie wytrzymałam tego do końca w powadze. Przepraszam, nie dałam rady. Flash informacyjny zaraz będzie o tym, co najważniejsze. Tak. Będzie też prognoza pogody, ale dużo bangerów rzeczywiście też już po 19 na was czeka. Tame Impala między innymi.
1: O, super, bo to naprawdę bardzo lubię i bardzo mocno mi serduszko do tego bije. Za chwilę 19. A tutaj kanał nadawczy, zostańcie z nami.
2: Reklama. Są chwile, kiedy chcesz więcej. Więcej przestrzeni. Więcej pewności. Więcej kontroli. Odkryj SUVy BMW stworzone do miasta i poza nim. BMW X3, X5, X7. Niezależnie dokąd jedziesz, jedziesz w klasie premium. Teraz na te modele możesz zyskać korzyść nawet do 120 tysięcy złotych. BMW. Radość z jazdy. Dealer BMW Bawaria Motors Katowice zaprasza. Aleja Rościńskiego 204.
3: Szukasz dla dziecka przygody blisko domu? Wybierz półkolonie Wake Zone. Tu opanuje wakeboard na wake campie lub poczuje klimat lat 90. Z aktywną ekipą bez ekranów i hejtu. Natura, sport, zajęcia kreatywne i nowe przyjaźnie. Mamy plan na każdą pogodę. Liczba miejsc ograniczona. Wake-zone.pl poleca.

0: obecnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu MM Cars Omoda JQ Katowice, ulica Lotnisko 81, www.mmcars.pl.
2: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Katowice i Sosnowiec zapraszają na siatkarskie emocje. Reprezentacja Polski mężczyzn wraca na parkiet. Już 20 maja w Sosnowcu biało-czerwoni zagrają z Serbią, a 22 i 23 maja w katowickim Spodku zmierzą się z Ukrainą i Bułgarią. Nie przegap tego widowiska. Szczegóły na www.pzps.pl. Bilety na e-bilet.pl. Dołącz do kibiców. Polska siatkówka gra.
4: Majowy twist mieszkaniowy w Katowicach. Rabaty nawet do 1889 zł za metr kwadratowy mieszkania z bonusami od Murapolu. Klucze do wybranych mieszkań odbierzesz jeszcze w tym roku. Więcej na murapol.pl.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj!
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
6: TB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
5: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: I po reklamie.

0: 98.1 FM.
1: Tu RMF Max, Śląsk, Maciek Borchulski. Witam was w kolejnym fleszu. Zapraszam. Pogoda na razie nie zachęca, ale Gliwice też będą walczyć o tytuł rowerowej stolicy Polski. Miasto włącza się do kręcenia kilometrów i w ogólnopolski projekt Aktywne Miasta. A gdzie w Gliwicach można wykręcać najwięcej tych kilometrów?
2: Jeżeli ktoś chce jeździć po mieście i chce jeździć użytkowo, to rozbudowywana stopniowo jest trasa ścieżek rowerowych. Czy to w pasie drogowym, czy poza pasem drogowym, no oczywiście najbezpieczniejsze są te, które nie biegną w ulicy, może w ten sposób. Stopniowo ją rozbudowujemy i na pewno to jest kwestia rozwojowa, ale z uwagi na to, że Gliwice są położone tak peryferyjnie, jeżeli chodzi o metropolię, to mamy też bardzo blisko do różnych terenów zielonych i turystycznie też oczywiście można jeździć na tym rowerze. Ja też tak turystycznie jeżdżę.
1: Tyle Łukasz Gorczyński, wiceprezydent Gliwic. Do czwartku ma trwać testowanie aplikacji i szlifowanie formy przed główną rywalizacją.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Olbrzymie kłopoty drogowe i mnóstwo zmian w organizacji ruchu szykuje się jutro w związku z koncertem zespołu Metallica na Stadionie Śląskim. Poruszanie się niektórymi odcinkami dróg wokół stadionu nie będzie możliwe. Wprowadzone zostaną także ograniczenia postoju pojazdów. Wszystko ma się zacząć jeszcze przed południem. Interniści, dietetycy, psycholodzy, fizjoterapeuci, anestezjolodzy i inni specjaliści wchodzą w skład zespołu poradni prehabilitacji, która działa od niedawna w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. Pacjenci są tam przygotowywani do dużych operacji czy terapii onkologicznych. Celem jest poprawa stanu zdrowia przed wyczerpującym leczeniem.
3: Dostałam bardzo dużo informacji o tym, jak powinnam nabrać masy, gdyż no jestem dość drobna, a wiadomo, że po zabiegach operacyjnych pacjent jeszcze traci na tej masie. Jak zbudować mięśnie, co powinnam jeść, jak powinnam ćwiczyć, w jakim tętnie. Zostałam poinformowana, że mogę korzystać z pomocy psychologa.
4: Rehabilitacja sprawia, że rekonwalescencja jest szybsza może?
5: Dokładnie. Badania mówią, że prehabilitacja daje przede wszystkim skrócenie czasu pobytu w szpitalu, a to jest ważne nie tylko dla pacjentów, ale dla całej ochrony zdrowia i struktury. Daje zmniejszenie ryzyka powikłań, takich choćby jak niegojenie się ran, no i przyspiesza powrót do stanu zdrowia sprzed zabiegu czy sprzed leczenia zachowawczego.
1: Z panią Aleksandrą, pacjentką onkologiczną, i Martyną Kurcz, internistką koordynującą poradnię prehabilitacji, rozmawiała Anna Kropaczek. Jest przetarg na rewitalizację terenów po dawnej kopalni Katowice. Dzięki wsparciu funduszy europejskich zabytkowe budynki nieużytkowane od 1999 roku odzyskają dawny blask, mówił Łukasz Galusek, dyrektor muzeum.
6: Przystępujemy do ostatniego etapu rewitalizacji tak naprawdę tych kluczowych budynków pokopalnianych. Szybu Bartosz, maszynę parową, która kiedyś ten szyb napędzała, wielką halę elektrowni, która myślę, że będzie zjawiskowym wnętrzem po rewitalizacji. Warsztat i kuźnie, gdzie urządzimy wystawę o historii przemysłu w naszym regionie.
1: Tyle na ten temat z Katowic.

0: Synoptycy mówią wprost, ten dzień pogodowo nam się nie udał, no i trudno się z nimi nie zgodzić, wieczór i noc też bez wyraźnej poprawy aury, deszczu powinno być mniej, natomiast zachmurzenie nadal będzie, temperatura spadnie w rejon piątki, szóstki, może siódemki, ale to już naprawdę maks, wiatr może jeszcze dokuczać, jutro od rana temperatura będzie rosła powolutku, ostrożnie, ale jednak jutro już lepsza aura niż dziś, będą przejaśnienia, ma się pojawić słońce, no i z każdym dniem ma być coraz lepiej, coraz cieplej.
1: Cztery minuty po siódmej, a to wciąż kanał nadawczy Siwek i Borycka z wami do 20. No i co, jeszcze moc atrakcji się tutaj wydarzy.
2: Tak jest. Nie do końca pamiętam jakich, ale coś zaplanowaliśmy dla was.
1: Tak, wymieniliśmy się mailami.
2: Przypomnisz mi zaraz, Justyna.
1: Dobrze.
2: Najważniejsze, że dużo bangerów będzie. Max.
1: Oto on. Tame Impala.
2: I Siwek i Borycka z wami aż do 20 w kanale nadawczym.

0: od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra. Jeszcze się do nich nie przyzwyczailiśmy, a już brzmią świetnie. To nareszcie w RMF Max i ta karuzela, słuchajcie, nowości i fantastycznych brzmień się u nas nie zatrzymuje.
2: No właśnie, dostałem w końcu tego maila od Justyny z rzeczami, które na dzisiaj przygotowaliśmy i wśród nich ta nowość. A dziwne, że zapomniałem, bo to jedna z moich ulubionych. Thomas Rhett, czyli taki naprawdę typowy amerykański głos z rodzaju country. Dla mnie te wszystkie głosy brzmią prawie identycznie, a wszystkie kocham. Po prostu uwielbiam ten styl.
1: To prawda. Jak Michał Siwek przy czymś się buja, to właśnie przy takich brzmieniach jak to. Marshmallow tutaj też stoi za tymi EDM-owymi bitami, więc dajcie się ponieść, pośpiewajcie. Dobrze to gra.
3: Where We Go w RMF Max.

0: Juste Jack, Style i On. Turn the lights off. RMF Max z wami, a w moim głosie słychać chyba odrobinę uśmiechu, bo przypominam sobie wszystkie żarty z filmu Shrek.
1: Tak.
0: I są one piękne.
1: Są one piękne, a dzisiaj jest wyjątkowa okazja, żeby je trochę powspominać, bo 25 lat minęło od premiery Shreka. To był rok 2001. I ja przyznam, że miałam takie zawahanie, czy was pytać o to, czy nie. Nie byłam pewna. Ale przecież każdy z nas jakieś wspomnienie ze Shrekiem musi mieć. Więc my dzisiaj was zapytamy po prostu o to, jak robi osioł ze Shreka.
0: Proszę bardzo, zabawa. Messenger RMF Max, głosówka jak robi osioł. 3, 2, 1, czas start. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: Mamy to, David Guetta zrobił remix i jest już w zestawieniu listy Hot Dance. To Milky w nowej wersji Just The Way You Are. Polecam wam w poniedziałek.
3: Hot Dance Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Ja chcę jeszcze raz, ale może innym razem. Accent i Don't Leave w RMF Max za nami, a my dzisiaj wspominamy Shreka, bo właśnie mija 25 lat od premiery pierwszej części.
1: A jak mówią, nie ma dymu bez ognia i nie ma Shreka bez osła, dlatego prosiliśmy o odpowiedź na pytanie, jak robi osioł?
2: Daleko jeszcze? Daleko jeszcze? Daleko jeszcze? To daleko czy nie?
0: Legenda, absolutna legenda.
3: Niech mi ktoś przytuli.
1: Nic więcej nie trzeba.
4: Ja chcę jeszcze raz.
5: Hity na maksa.
1: Legenda na zawsze w naszych sercach. Natomiast póki co jeszcze muzyką się zajmijmy, kochani, bo to jest nowość.
0: Gibbs, Kukon i Jonathan. To numer ty masz, a wy nadal nagrywajcie, jak robi osioł ze Shreka na Messengerze RMF Max.

0: Loco, loco.
1: Trochę podrzucamy energii jeszcze na poniedziałkowe szaleństwa po pracy.
0: Ja wiem, że może być z tym ciężko. Nie patrz tak na mnie, no naprawdę. Takie, co?
2: Ty jeszcze, zanim tą kawkę strzeliłaś na początku programu, to sama wyglądałaś po prostu jak poniedziałkowe zombie. No bo tak, Boże, Michał, komu nie muszę?
0: No ale co, zadziałało, tak?
2: Zadziałało, no to prawda, to przyznać trzeba. Ale u was tak samo, będzie dobrze, cokolwiek jeszcze trzeba dziś załatwić, potem sobie odpocznijcie, ale najważniejsze, zostańcie z RMF Max.
0: Dokładnie, zróbcie wszystko i sobie wtedy odpoczniecie. No. Reklama.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
5: Katowice i Sosnowiec zapraszają na siatkarskie emocje. Reprezentacja Polski mężczyzn wraca na parkiet. Już 20 maja w Sosnowcu biało-czerwoni zagrają z Serbią, a 22 i 23 maja w katowickim Spodku zmierzą się z Ukrainą i Bułgarią. Nie przegap tego widowiska. Szczegóły na www.pzps.pl. Bilety na e-bilet.pl. Dołącz do kibiców. Polska siatkówka gra.
6: I po reklamie.

Synoptycy mówią wprost, ten dzień pogodowo nam się nie udał. No i trudno się z nimi nie zgodzić. Wieczór i noc też bez wyraźnej poprawy aury. Deszczu powinno być mniej, natomiast zachmurzenie nadal będzie. Temperatura spadnie w rejon piątki, szóstki, może siódemki, ale to już naprawdę maks. Wiatr może jeszcze dokuczać. Jutro od rana temperatura będzie rosła powolutku, ostrożnie, ale jednak jutro już lepsza aura niż dziś. Będą przejaśnienia, ma się pojawić słońce, no i z każdym dniem ma być coraz lepiej, coraz cieplej.

0: Latarki w telefonie można już schować. To jest ten moment. Anima i Beautiful za nami w RMF Max. I my się już powoli żegnamy w tym romantycznym klimacie, ale zostawiamy was w rękach porządnych bęgerów. I graby oczywiście.
1: Hop, Benz, Ekstra, Lada, moment. Najlepsze dyszka, najlepszego notowania, jak zawsze po 20, a my mówimy do usłyszenia.
0: Pa, pa, do jutra. I Justyna Borycka. Trzymajcie się, cześć. Max.
2: Kolejne muzyczne projekty, kolejne fajne wydarzenia. Tak przy poniedziałku zachęca RMF Max na Śląsku. Tak jest też Tour de Club, wersja poniedziałkowa. Dzisiaj 18 dzień maja. Piotr Kiwat, dobry wieczór. Na tapecie największe wydarzenia zawsze w Energy 2000 w Katowicach, więc i też zaproszenia w programie Bledo Obiadu na piątkowe hip-hopowe wykony. Tym razem Wiki w piątek 22 maja. Albo, jak macie ochotę, na legendy żyjące muzyki klubowej i legendy ze Śląska. Malec, Driver, Kid, S, Moon, Long and New York na sali Dance, tak w sobotę. Z Colin w kolejce 29 maja, później Chip and Dale's Show. To już chyba przygotowania troszeczkę do lata. Może Noc Kobiet. O, to taka impreza. Ale to dopiero jeszcze za jakiś czas. Na razie koncentrujemy się na tym weekendzie, chociaż dzieciaki w Energii też będą mogły się pobawić na koniec maja na Kinder Party. Gdzie jeszcze na Śląsku? Gdzie jeszcze wybyć na imprezę? No to sprawdzimy, co tam w Tarnowskich Górach na najbliższy weekend się szykuje. To Onyx Music Club, Onyxowa Noc Kobiet. Rozdajemy prezenty dla naszych, od naszych partnerów. Proszę bardzo. Będzie saksofon na żywo.
3: Reklama.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo EOBUWIE, ETCC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na media

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Katowice i Sosnowiec zapraszają na siatkarskie emocje. Reprezentacja Polski mężczyzn wraca na parkiet. Już 20 maja w Sosnowcu biało-czerwoni zagrają z Serbią, a 22 i 23 maja w katowickim Spodku zmierzą się z Ukrainą i Bułgarią. Nie przegap tego widowiska. Szczegóły na www.pzps.pl. Bilety na e-bilet.pl. Dołącz do kibiców. Polska siatkówka gra.
2: I po reklamie.

0: Śląsk 88 1 FM.
1: Hej, cześć, witajcie w ten piękny poniedziałek. No piękny po kolejny, który przybliża nas do wakacji. No to sprawdzimy już nowe hiciory także na lato na Maxa 26. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Będzie dużo nowości, a zestawienie listy Hobbency dzisiaj otwiera Jazzy plus DJ Spritz. Can't Deny It.

I możesz tak zaśpiewać się swojemu facetowi, jak cię wkurzy. Sorry, papi. Topik i Becky G. Taka imprezowa propozycja już na wakacje, na lato, na maksa. 2-6. Topik, Niemcy, Becky G. Księżniczka Latino. Myślę, że to będzie hicior i to jeszcze zanim wystartujemy oficjalnie wakacje.

Lubię cię jak lato, co wy na to? Modelki w zestawieniu listy Hobbence, to dzisiaj ósemka. A teraz nowość, Lady Gaga zaskakuje, ostatnio wydaje numer za numerem. Kto pamięta te czasy, kiedy zaczynała? Początkowo występowała jako Stefanie Germanotta, później zmieniła swoje pseudo na Lady Gaga. Pierwszy hit Just Dance był wielkim sukcesem także u nas na liście Hobbence. No a po drodze przeszły także piękne ballady i oczywiście kariera aktorska. Lady Gaga wraca na scenę w numerze Shape of a Woman.

0: Upside Down, Felix Jen, Cascada, Boy You Tell Me, nowa wersja, to dzisiaj 7 na liście Hot Bands. Słuchajcie, zapytam tak nieśmiało po Eurowizji, może chcielibyście, żeby Bangaranga pojawiła się w poczekalni na liście Hot Bands. No to jakby co, to dajcie znać, głosując na rmfmax.pl albo smsowo na 3001, bo zauważyłem, że zdania dotyczące wygranej na Eurowizji są podzielone. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy do odliczania, będzie też nowość od Meduzy. RMF Max.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
7: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Katowice i Sosnowiec zapraszają na siatkarskie emocje. Reprezentacja Polski mężczyzn wraca na parkiet. Już 20 maja w Sosnowcu biało-czerwoni zagrają z Serbią, a 22 i 23 maja w katowickim Spodku zmierzą się z Ukrainą i Bułgarią. Nie przegap tego widowiska. Szczegóły na www.pzps.pl. Bilety na e-bilet.pl. Dołącz do kibiców. Polska siatkówka gra.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
17: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
16: Latium?
17: Tak! Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
16: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
17: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowit.
18: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
19: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
18: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
19: Wygodnie i za darmo.
18: No.
20: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
22: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
23: Mama była smutna i zmęczona.
21: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu.

Italo Disco, to na klubowo Meduza w nowości Don't Wanna Go Home. No i czy będzie Bangaranga na liście Hot Bands? No jakoś jeszcze nie jestem przekonany, ale macie jeszcze trochę czasu, okej? Okay? Jak się wszyscy rzucą, to może jeszcze w tym tygodniu? Dlaczego nie? Otwieramy sezon. Jaki sezon? No na truskawki sezon już wystartował i Dawid Podsiadło ma swój sezon na miejscu.

fajny numer, zabrałbym to na Viva, na szkolną wycieczkę, na rower, na bieganie i może na siłkę też. Tomu na projekt z Los Angeles w nowości East Side Girls. Ta trójka czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. My też otwieramy pierwszą trójkę najważniejszych hitów w poniedziałek, a tutaj klubowo John Summit i Chainsmokers robią hałas w numerze All The Time. RMF Max 3, numer 3.

0: ten numer chyba też zabierzemy sobie na wakacje. Bardzo popularny już w Kanadzie, także rozkręca się u nas w Europie. To Cameron Whitcomb i jego Kingdom of Fear. Polecam wam na lato na maksa 2.6. Na miejscu trzecim listy Hobbens w poniedziałek John Summit, Chainsmokers, All the Time. Dwójka Eben i jego Halo. A na miejsce pierwsze wraca nasza polska ekipa. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów i Oskar Cyms. Najwięcej waszych głosów na Hop, gdy będziesz sam.
1: One.
2: One.
1: One. One.
3: Numer jeden.

0: brawo, brawo, Cymsu i ekipa wracają na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Za chwilę New Religion, Bibi Rexha i Faithless, bo jakoś ich dzisiaj nie było. Wróci też holenderski duet Anada. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Kolejne muzyczne projekty, kolejne fajne wydarzenia. Tak przy poniedziałku zachęca RMF Max na Śląsku. Tak jest też Tour de Club, wersja poniedziałkowa. Dzisiaj 18 dzień maja. Piotrek Iwat, dobry wieczór. Na tapecie największe wydarzenia zawsze w Energy 2000 w Katowicach, więc i też zaproszenia w programie Bile do obiadu na piątkowe hip-hopowe wykony. Tym razem Wiki w piątek 22 maja. Albo, jak macie ochotę, na legendy żyjące muzyki klubowej i legendy ze Śląska. Malec Driver, Kid S. Moon, Long and New York na sali Dance, tak w sobotę. Z Colin w kolejce 29 maja, a później Chip and Dennis Show. To już chyba przygotowania troszeczkę do lata. Może Noc Kobiet. O, to taka impreza. Ale to dopiero jeszcze za jakiś czas. Na razie koncentrujemy się na tym weekendzie, chociaż dzieciaki w Energy też będą mogły się pobawić na koniec maja na Kinder Party. Gdzie jeszcze na Śląsku? Gdzie jeszcze wybyć na imprezę? No to sprawdzimy, co tam w Tarnowskich Górach na najbliższy weekend się szykuje. To Onyx Music Club, Onyxowa Noc Kobiet. Rozdajemy prezenty dla naszych, od naszych partnerów. Proszę bardzo. Będzie saksofon na żywo.

0: 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Katowice i Sosnowiec zapraszają na siatkarskie emocje. Reprezentacja Polski mężczyzn wraca na parkiet. Już 20 maja w Sosnowcu biało-czerwoni zagrają z Serbią, a 22 i 23 maja w katowickim Spodku zmierzą się z Ukrainą i Bułgarią. Nie przegap tego widowiska. Szczegóły na www.pzps.pl. Bilety na e-bilet.pl. Dołącz do kibiców. Polska siatkówka gra.
2: Halo gracze! Od 22 do 24 maja Racibórz zmienia się w stolicę gamingu. Turnieje, strefa retro, flipery, Nintendo, VR i wiele więcej. Grasz dla zabawy czy o zwycięstwo? To wydarzenie jest dla Ciebie. Zapraszamy na Zamek Piastowski. Wstęp wolny. Poleca RMF Max.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: I po reklamie.

Francúzov z Offenbach. Teraz jeden z headlinerów ING Silesia Beats. RMF Max będzie dla Was na miejscu w Chorzowie 12-13 czerwca. Piękny muzyczny weekend, tak akurat przed wakacjami, no idealnie. No i jest w line-upie także on ponownie wleci do Polski ze Stanów. To Kaszmir, polecam Wam jego nowości teraz w RMF Max, jego Ultra Love.

0: Espresso to Sabrina Carpenter, która ma nową muzyczną przyjaciółkę. Jak to, kto to? No to przecież Madonna i Sabrina zrobiły razem wspólny kawałek. Jak wam się podoba? Możecie sprawdzić w poczekalni listy Hobbence, czy Madonna wejdzie do zestawienia w tym tygodniu. To by dopiero było wydarzenie. Zostańcie z nami, za chwilę Andy Dust. Wrócimy też tak trochę do klasyki. Czeka ATB i jego Ecstasy. Max.
1: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Xylimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
14: I po reklamie.

No a teraz jedna z gwiazd Eurowizji. Nie, to jeszcze nie Bangaranga, ale DJ Gromi, który przecież też reprezentował Polskę w trakcie tego wydarzenia i możecie się sprawdzić. Zapraszam, mamy specjalny eurowizyjny quiz na rmfmax.pl. Kto reprezentował Polskę na Eurowizji? Kto zdobędzie wszystkie punkty z możliwych? Może właśnie ty dzisiaj wieczorem. Gromi teraz, Cool Me Down.

Dracula to Tame Impala, ale w remiksie Jenny wieczorowo w RMF Max. A teraz kawałek z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy bawili się na naszej imprezie w Pile. Zalia jak zaśpiewała, kto nie widział, niech żałuje, ale możecie sprawdzić na Instagramie RMF Max. Wkrótce kolejne imprezy z naszymi gwiazdami. Lator Maxa już niedługo wjeżdża do Malborka. Więcej na rmfmax.pl. Dla tych, którzy bawili się w Pile, Bledka i jej wiosenna nowość 2 dni.

0: Alex Warren i jego Fever Dream to taki hit, przy którym można też poflirtować, ale trzeba słuchać głośniej, bo okazuje się, że ludzie częściej flirtują, gdy muzyka jest trochę głośniejsza. Robisz głośniej i flirtujesz. Nadaje się, nadaje się. Zostańcie z RMF Max, za chwilę Gordo. Nadaje się nie tylko na flirtowanie, ale przede wszystkim na imprezowanie. Czeka jego Loco Loco. Wróci też Calvin Harris.
1: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Ile jest pieniędzy do wydania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde, o kurde.
2: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
10: I po reklamie.

teraz Rey, która w końcu może odetchnąć po wydaniu ostatniego krążka. Przyznała się, że końcówka, kiedy już szykowała nowe numery, już miała dość i już nie mogła pracować dłużej niż 12-14 godzin zazwyczaj, że dała z siebie wszystko i teraz czas na przerwę. No to ona na przerwie odpoczywa, a my słuchamy i czekamy na jej powrót do Polski. Rey w RMF Max, Where is my husband?

The One That Got Away to Katy Perry, która bardzo stresowała się komentarzami po tym, jak wróciła z przestrzeni kosmicznej z przyjaciółkami, bo ludzie jej tam pisali, że czym ona się chwali, że przecież nie należy do NASA, że była tam przecież krótko, trochę sobie polatała, ale oni też by tak mogli. No tak, teoretycznie to każdy mógłby być kosmonautą, naprawdę, nawet ja, chociaż ja to bym się trochę bał. Ale człowiek w nieważkości by chyba trochę polatał. Teraz Roxy, jeszcze nie astronautka, ale jedna z naszych ulubionych piosenkarek, Roxy i Faust, Na szeroką wodę.

End of Beginning. Joe robi klimat w RMF Max. A teraz zapraszam was do wieczornego zwiedzania szafy, albo przynajmniej szuflady ze skarpetkami, bo według badań ludzie, którzy noszą niecodzienne skarpetki, są bardziej kreatywni, inteligentni i odnoszą większe sukcesy. Trzymamy się takiej wersji. Poczekajcie, sprawdzę. No dzisiaj akurat brązowe, ale obiecuję, jutro będą kolorowe. Teraz nasza kolorowa nowość. Na pewno nie brakuje im kreatywności. Dziewczyny rządzą to Pink Panteres i Zara Larsson w RMF Max i Stateside.

0: taki klimat, takie nuty robi Head. Ale teraz coś dobrego, co zrobił na wakacje David Guetta. Nie jest to jego nowa produkcja, ale świetny remix, w którym odświeża taneczny hicior Milki, Just The Way You Are. Ale jak to David Guetta, dodaje także coś osobistego i od siebie wrzucił jeszcze drugi numer, który tutaj słychać. Słychać też, a no właśnie, co? Kto wiedział? Music Sounds Better With You od projektu Stardust. Zróbcie głośniej, polecam wam w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max.

Okej, to robię żółce. Pytanie, czy ktoś z was wybiera się niedługo na wesele i szuka drugiej połówki, żeby z kimś pójść? No u nas nie ma jeszcze takich firm, ale w Japonii to są już organizacje, które wynajmują przyjaciół na wesele. Albo na rodzinny obiad. Zapłacisz i masz przyjaciela, przyjaciółkę. Może w Polsce to też by chwyciło, macie pomysł na nowy biznes. Teraz na miano Dawid i jego The First Time wrócił ostatnio do zestawienia listy Hobbens. Leci w RMF Max.

0: polski numer wieczorowo zrobił Metzner. Teraz wiadomość na wakacje, przed wakacjami. Wiecie, że w niektórych krajach ludzie płacą za tak zwane ciche wakacje. Takie w czasy bez hałasu i bez rozmów. Żeby do ludzi po prostu nie gadać. To obiecuję, to ja do was przez kilka chwil na pewno nie będę się odzywał, ale polecam dobre hity. Wróci Somber za chwilę i Purple Disco Machine.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jest pieniędzy do wydania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: I po reklamie.

Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. Ciekawe, czy Justin Bieber po 23 jeszcze podjada? Kto głodny? No to uważajcie na decyzję, bo okazuje się, że człowiek szybciej podejmuje ryzyko, gdy jest głodny. Ja nie wiem, czy o tej porze to można sobie zrobić późną kolację. No może raz w tygodniu można sobie zrobić taką przerwę od dietetycznej poprawności do późnej kolacji w RMF Max PZ.

Blondaskal, który rządził kiedyś na liście Hot Bands, to ten gościu ze Szwecji, czyli Danny, jak ktoś pamiętał, brawo, brawo, piątka z muzyki dla was. A co ciekawego muzycznie na naszych imprezach? Jesteśmy po kolejnym zestawie gwiazd w Lecie na Maxa w Pile, no i niedługo kolejny przystanek w Malborku i tam Wilki, Mortalcio, ale także nasza Ola Bieniasz z RMF Max. To są świetne imprezy. Kto nie wierzy, niech sprawdzi na przykład ostatnie relacje na naszym Instagramie z zaproszeniem do Malborka. Już niedługo Cleo wieczorowo, jej nowość, też na wakacje, kolory lata.

Malls and Friends to James Hype. Dla tych, którzy o tej porze słuchają nas już w łazience. A kto się tam zamyka dla świętego spokoju? Okazuje się, że faceci często zamykają się właśnie w łazience albo po prostu w toalecie. Nawet do 7 godzin rocznie. Tylko po to, nie po to, żeby coś zrobić, tylko po to, żeby sobie posiedzieć i mieć święty spokój. No witajcie w klubie, ja się przyznaję, też czasami tak robię. No to nawet jeżeli jesteście w łazience, zróbcie głośniej, posłuchajcie świętym spokoju naszej nowości. Męskie granie orkiestra, nareszcie.

bardzo mi przykro, tak zaśpiewał Dominik Czuż. I trochę mi przykro, że nie mam takiego genu, jaki mają niektórzy ludzie. Od 1 do 3% ludzkości ma taki zmutowany gen. Jego tajemnicza nazwa to HDEC2. Nieważne jak to się nazywa, ale dzięki temu te osoby mogą sobie normalnie funkcjonować, śpiąc jedynie od 3 do 5 godzin dziennie. No ja też bym tak chciał, niestety nie należę do tego klubu, ale może ktoś tak. No to jeżeli planujecie późno spać, to obiecuję, nie zabraknie dobrego bitu. W RMF Max teraz Metzner.

Ale wołyniec wieczorowo w RMF Max, a ja mam dla was propozycję na formę. Jeżeli nie chce wam się wyjść do lasu, na spacer, na bieganie, na rower, na siłownię, to może przynajmniej oglądajcie horrory, bo okazuje się, że najwięcej kalorii podczas oglądania filmów spalamy właśnie, gdy oglądamy horrory, bo się stresujemy. Ale z drugiej strony, jak leci horror i się stresujemy, to często coś też podjadamy. No to może trzeba zrezygnować z tego drugiego, ale horror musi być. Na zdrowie i żeby wszyscy mogli dobrze spać, ale zanim zaśniecie, Matt Wysota zrobi swoje. Oto jego baby.

0: uwielbiamy wracać do jej hitów, to Kory Gajewska, która obiecała, że zaskoczy przez najbliższe tygodnie nowościami. Żartem przed chwilą. Ja też zaskoczę was nowościami. Przemek Grabowski, zapraszam na nasze wieczorne spotkanie. Zaczynamy nasz czas we wtorek o 20. Od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, najważniejsze numery, na które głosujecie pod rmfmax.pl. Nowości i premiery, których może jeszcze nie słyszeliście. Miłej nocy, cześć! RMF Max.
1: Reklama. Katowice i Sosnowiec zapraszają na siatkarskie emocje. Reprezentacja Polski mężczyzn wraca na parkiet. Już 20 maja w Sosnowcu biało-czerwoni zagrają z Serbią, a 22 i 23 maja w katowickim Spodku zmierzą się z Ukrainą i Bułgarią. Nie przegap tego widowiska. Szczegóły na www.pzps.pl. Bilety na e-bilet.pl. Dołącz do kibiców. Polska siatkówka gra.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Śląsk 88.1 FM.

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Feweksu ma wszystko pod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek.